Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: To jest maj. Podobno pachniała Saska Kępa szalonym zielonym bzem. Nie wiem, czy ktoś zapisany był w urzędzie i też nie mam pojęcia, czy koszule na sznurze schły, czy po sznurze szły. W każdym razie jedno wiadomo. Zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie porozmawiamy o zbliżającym się wydarzeniu, czyli Słupeckich Dniach Rodziny. To impreza, która odbędzie się w ramach kampanii Postaw na rodzinę i zaplanowano ją na ostatnią niedzielę maja. To właśnie wtedy promenada imienia Bosmana Franciszka Szulczyńskiego nad Jeziorem Słupeckim zatętni życie.

0: planowano na niedzielę 31 maja. Proszę opowiedzieć, pani dyrektor, co tutaj będzie się działo podczas tego wydarzenia.
1: Słupeckie Dni Rodziny to już tak naprawdę sztandarowa impreza, która na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń kulturalnych, wydarzeń rekreacyjnych na terenie naszego miasta. Tegoroczne są o tyle wyjątkowe, że łączą w sobie tak naprawdę kilka dużych sztandarowych działań, ale całości przedsięwzięcia przyświeca jeden cel. Stawiamy na rodzinę i zresztą wszystkie te działania są prowadzone w ramach kampanii Postaw na rodzinę. Podczas tegorocznych słupeckich dni tradycyjnie nie zabraknie również licznych występów artystycznych. Wspomniałam o tym, że łączą w sobie kilka aspektów, dlatego że postanowiliśmy w tym roku wyjątkowo połączyć to z wydarzeniem, które być może Słupczanie pamiętają, ponieważ każdego roku ma miejsce właśnie w miesiącach wiosennych, a mianowicie z wiosennym koncertem Orkiestry Dętej naszej słupeckiej. W tym roku właśnie ów wiosenny koncert zrealizowany będzie w ramach Słupeckich Dni Rodziny, a więc już o godzinie 16 nasza słupecka promenada rozbrzmi głosami i dźwiękami dęciaków. Nie zabraknie pokazów tanecznych w wykonaniu mażoretek, które przypomnę nie dalej jak kilkanaście dni temu zdobyły kolejne trofeum, po raz kolejny zostały nagrodzone, a co za tym idzie, już niebawem będą nas reprezentować na przeglądach międzynarodowych. Ale tradycyjnie jest też tak, że w tym szczególnym dniu, kiedy stawiamy na te relacje rodzinne, na młode pokolenie, na dzieci, właśnie to tych najmłodszych nie może zabraknąć na naszej słupeckiej scenie. Stąd też liczne prezentacje i tak naprawdę swego rodzaju podsumowanie umiejętności, które podopieczni Miejskiego Domu Kultury doskonalą przez cały rok. Tutaj koncert w wykonaniu podopiecznych pana Krystiana Barczaka i naszego studia piosenki. To potrwa ładnych kilka godzin, a myślę, że fantastycznym muzycznym zwieńczeniem również w wykonaniu najmłodszego pokolenia będzie koncert zespołu wokalnego HOPS, również działającego w Miejskim Domu Kultury. To wszystko przeplatane licznymi animacjami. Jestem przekonana, że spowoduje, że każda rodzina, każdy mieszkaniec naszego miasta, ale mamy nadzieję, że nie tylko, znajdzie coś dla siebie i zechce z nami spędzić ten niedzielny dzień, te niedzielne popołudniowe godziny.
0: To nie tylko występy artystyczne, tak jak pani mówiła, ale także liczne stoiska.
1: Tak naprawdę cały czas pojawiają się kolejne zgłoszenia wszystkich tych, którzy w tym dniu pragną razem z nami świętować, bawić się i celebrować te więzi rodzicielskie, ale oczywiście jest to też doskonała okazja, aby móc przeprowadzić wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne czy związane z bardzo różnymi kampaniami społecznymi. Tradycyjnie już wśród naszych gości, wśród tak naprawdę swego rodzaju też współorganizatorów nie zabraknie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wielu, wielu instytucji, ale również wystawców indywidualnych, którzy z jednej strony będą chcieli zaprezentować swoje produkty, bardzo często o charakterze regionalnym, ale mamy również zgłoszenia z przecudownych organizacji, jakimi są koła gospodyń wiejskich, które tego dnia postanowiły, że przygotują nam coś smacznego i jeszcze to nasze spotkanie, to nasze wspólne rodzinne świętowanie i ucztowanie okraszą czymś smacznym. To też jestem przekonana, że będzie pachnąco, smacznie, wesoło, głośno, a całość okraszona biciem rekordu Guinnessa na pewno spowoduje, że te słupeckie dni rodziny na długo zapamiętamy wszyscy.
0: I przypomnijmy, gdzie to wszystko się będzie działo i o której startuje to wydarzenie.
1: Godzina 14, 31 maja, Anno Domini 2026, promenada nad Jeziorem Słupeckim. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mają ochotę tego dnia odpocząć w dobrym klimacie, przy dobrej muzyce, przy smacznym jedzeniu i spędzić ten dzień naprawdę, naprawdę

0: bogate rodzinnie.
1: To była dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, Honorata Łysiak. Podczas wydarzenia będziemy świadkami próby pobicia rekordu Guinnessa przez Wojciecha Ptuńskiego, który zamierza spędzić 5 godzin w lodowatej wodzie. O szczegółach próby pobicia tego rekordu opowiedział nam burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
2: Będziemy mieć na Słupeckich Dniach Rodziny dodatkową atrakcję. Będzie to próba bicia rekordu Guinnessa. Przypomnę, że ten rekord Guinnessa będzie próbował pobić pan Wojciech Pruński. Będzie chciał być ponad 5 godzin w lodzie. Pomysł zrodził się prozaicznie. Pan Wojciech akurat na którymś ze zlotów morsów spotkał się z naszymi morsami Borowinka, zgadał się z nimi, porozmawiał, poczuł tą wspaniałą atmosferę, którą zazwyczaj mamy podczas morsowania w Słupcy. Wybrał się do Słupcy i wybrał się także do burmistrza miasta Słupcy, czyli do mnie, gdzie wspólnie przegadaliśmy ten temat. Ja bardzo entuzjastycznie podeszedłem do tego tematu, bo tak jak większość mieszkańców Słupcy wie, już kiedyś biliśmy rekord Guinnessa w tańcu Poloneza. Ten rekord udało nam się pobić i tutaj uznałem, że będzie to wspaniała promocja Słupeckich Dni Rodziny, dodatkowa atrakcja, dodatkowe emocje, które na pewno przyciągną wielu, wielu zwolenników tego typu wyczynu. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Pan Wojciech Pruński postawił sobie bardzo wysoko tą poprzeczkę, podejmie tą oficjalną próbę bicia rekordu Guinnessa. Trzymajmy za niego kciuki. Ja przypomnę, że musi być w tym lodzie ponad 5 godzin, żeby pobić swój rekord. Bardzo spodobała mu się atmosfera tutaj w Słupcy, okolice Jeziora Słupeckiego. Myślę, że wspólnie jak będziemy go dopingować, to mu się to uda. Zapraszamy wszystkich serdecznie, bo myślę, że bez tej atmosfery i bez kibicowania będzie mu dużo, dużo trudniej. Chociaż w tej chwili już pan Wojciech przygotowuje się do bicia tego rekordu, przygotowuje swój organizm, bo to jest dużo takich rzeczy, o których nawet nie wiemy, bo poza tym samym, że ma być w lodzie, gdzie wiadomo, że temperatura będzie niekoniecznie korzystna, no to jeszcze jest aspekt tego, że on musi ponad 5 godzin stać. Także to też nie jest taka prosta sytuacja, bo niech ktoś sobie wyobrazi, że ma 5 godzin stać w określonej pozycji i wytrzymać to. Także to nie są tylko kwestie związane z zimnem, ale także kwestie związane z kondycją ogólną organizmu.
1: I o której rozpocznie się próba bicia tego rekordu?
2: Rozpoczynamy równo z otwarciem Słupeckich Dni Rodziny, czyli o godzinie 14 w niedzielę 31 maja. Mam nadzieję, że dopisze atmosfera, dopisze pogoda. Będzie wspaniała zabawa, którą uwieńczymy pobiciem rekordu Guinnessa, czego sobie, panu Wojciechowi i wszystkim nam życzę.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Słupeckie Dni Rodziny to nie tylko to, co będzie działo się na promenadzie imienia Bosmana Franciszka Szulczyńskiego, ale także wydarzenia towarzyszące w sportowym klimacie. I właśnie o tych imprezach towarzyszących opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, Beata Nadgrodkiewicz.
3: W ramach tych dni rodziny mamy przygotowane dwa wydarzenia, rajd rowerowy i turniej tenisa stołowego. Tak więc serdecznie zapraszam. Koła w ruch zapraszamy do wspólny rajd rowerowa Przygoda Czeka. Serdecznie zapraszamy do udziału w majowej przygodzie rowerowej z okazji Dnia Dziecka w ramach akcji Powiat na Rower. Pierwsi miłośnicy wspólnego kręcenia kilometru już są zapisani. Widzimy się 31 maja. Start godzina 10 przy ulicy Gajowej, okolicy Orlika. Trasa liczyć będzie 8 km i wiodła będzie wokół Słupeckiego Jeziora. Meta w Piotrowicach na boisku sportowo-rekreacyjnym. Tam na uczestników czekać będą dodatkowe atrakcje. To znaczy pieczenie kiełbasek, loteria fantowa wśród uczestników rajdu, prezentacja pierwszej pomocy oraz pokaz bojowy wozu strażackiego, co dla dzieci zawsze jest największą atrakcją. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się przez stronę www.dostartu.pl. Zgłoszenia są przyjmowane do 26 maja. Wpisowe 10 zł od osoby pełnoletniej. Dzieci i młodzież do 18 roku życia gratis. W rajdzie startują drużyny wieloosobowe lub turyści indywidualni. Dzieci i młodzież tylko pod opieką dorosłych opiekunów. Majowa przygoda rowerowa odbywać będzie się na ogólnych zasadach ruchu drogowego. 1 maja wystartowała druga edycja akcji Powiat na rower z Karoliną Kocięcką. Przypomnijmy, akcja ma na celu zaproszenie mieszkańców powiatu subeckiego do jazdy na rowerze w trosce o zdrowie i dobrą kondycję. Projekt nawiązuje do wyczynów pierwszej polskiej sportsmenki Karoliny Kocięckiej, która w 1900 roku pokonała na rowerze trasę z Warszawy do Paryża przez Słupce. Drodzy Słupcy, miłośnicy dwóch kółek, zapraszamy Was serdecznie do dołączenia do naszej rowerowej drużyny. Pomóżcie wykręcić nam jak najwięcej kilometrów. Zachęcamy wszystkich uczestników do pobrania jakiejkolwiek aplikacji do rejestrowania tras rowerowych. Do 31 maja rejestrujcie wszystkie swoje rowerowe wypady i przesyłajcie screeny na adres zapisy@mosirsłupca.pl lub mosirowego messengera. Pamiętajcie, każdy kilometr się liczy. Pierwsze screeny już do nas dotarły. Za nie serdecznie dziękujemy.
1: Czyli mamy coś dla miłośników dwóch kółek wycieczek rowerowych, kręcenie kilometrów, ale także znajdą coś dla siebie te osoby, które uwielbiają pograć w tenisa stołowego.
3: 30 maja miłośników tenisa stołowego zapraszamy do udziału w turnieju z okazji Dnia Dziecka. Turniej wystartuje od godziny 9, a zapisy przyjmowane będą 15 minut przed rozpoczęciem zmagań. Tradycyjnie już rywalizacja podzielona będzie na kilka kategorii. Dziewczęta i chłopcy walczyć będą w kategoriach klas 1-2, 3-4, 5-6 oraz 7-8. I jak to miało miejsce podczas wcześniejszych turniejów, i tym razem przeprowadzana zostanie rywalizacja w kategorii rodzic i dziecko. Dla najlepszych czekają pamiątkowe medale i dyplomy. Współorganizatorami turnieju są Słupecki Klub Tenisa Stołowego i Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Słupcy. Udział bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.
1: I to wszystko tutaj w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
3: Tak, na turniej zapraszamy na halę widowiskową Mosiru.
1: To była dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, Beata Nadgrodkiewicz. A ja przypomnę, że Słupeckie Dni Rodziny odbędą się w niedzielę 31 maja od godziny 14 na promenadzie imienia Bosmana Franciszka Szulczyńskiego nad Jeziorem Słupeckim. Dodatkowo, tak jak już wspominaliśmy, imprezy towarzyszące. A szczegóły Słupeckich Dni Rodziny znajdziecie na plakatach dostępnych w mediach społecznościowych. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Nowy dzień warto zacząć od ulubionej kawy lub herbaty w ulubionym kubku oraz od ulubionej stacji radiowej. W tym przypadku od magazynu reporterów w Meloradiu Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o schronisku dla zwierząt w Katarzynowie i Stowarzyszeniu Pokochaj Burka.
7: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat od godziny 10. Maksymalnie może nas przebywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery.
1: Tym razem w naszej audycji odwiedzimy schronisko w Katarzynowie. Obecnie na terenie schroniska znajduje się ponad 50 porzuconych zwierząt, zarówno psów, jak i kotów. Spotkaliśmy się z członkami stowarzyszenia Pokochaj Burka, którzy zajmują się zwierzakami w tym schronisku. O szczegółach opowiedziała nam prezeska stowarzyszenia Karolina Kanabus.
7: Stowarzyszenie istnieje od grudnia 2018 roku, natomiast sam wolontariat w schronisku tak naprawdę był świadczony od początku praktycznie powstania schroniska, czyli jakieś 20 lat temu. Natomiast było to bardzo niesformalizowane, no też nie było wytycznych odgórnych dotyczących wolontariatu, także raz wolontariusz mógł przyjechać, raz nie. W tym momencie tutaj już w programie ochrony zwierząt bezdomnych jest ten wolontariat ujęty, jest określona liczba osób, jakie mogą jednocześnie przebywać w schronisku w ramach wolontariatu, także jest już znacznie łatwiej i jest ta współpraca z związkiem jest już usprawniona.
1: Jak to wygląda w praktyce? Ile tych wolontariuszy obecnie działa w ramach stowarzyszenia?
7: W ramach stowarzyszenia w tym momencie działa kilkanaście osób, które są członkami stowarzyszenia, natomiast są też osoby, które przyjeżdżają na wolontariat niezrzeszone. My co tydzień ogłaszamy możliwość przyjazdu na wolontariat do schroniska Katarzynów, także nawet jeżeli dana osoba, która jest chętna przyjechać pomóc, wyprowadzić pieski, a nie jest członkiem stowarzyszenia, no to jak najbardziej jest tutaj z otwartymi rękami witana.
1: Jak ten wolontariat wygląda w praktyce? Co tutaj robicie w schronisku?
7: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat od godziny 10. Maksymalnie może nas przebywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery. Długość tych spacerów oczywiście zależy od tego, ile osób zapisze się, ponieważ no, rzadko kiedy jest faktycznie ten komplet, czyli te 10 osób, zdarza się mniej, tak jak dziś na przykład jest nas 6, a piesków przybyło ostatnio dość sporo, także jest co robić. Najpierw spacery, po spacerkach karmimy psiaki, sprzątamy, w okresie zimowym też uzupełniamy, wymieniamy słomę brudną, no i socjalizujemy pieski. To jest też bardzo ważny element, ponieważ dużo psów niestety trafia po przejściach, które były bite, zaniedbane, człowieka miały obok, ale nie żyły z człowiekiem, także są lękowe, wycofane, nieufające i naszym też dużym tutaj zadaniem jest ich socjalizacja, czyli przyzwyczajenie do człowieka, jakby zdobycie zaufania po raz kolejny, no i jednocześnie przygotowanie do adopcji, ponieważ no, niewiele osób zdecyduje się na psa lękowego z problemami trudnego adoptować.
1: Co jest najtrudniejsze w tym procesie socjalizacji, przyzwyczajania takiego psiaka?
7: To jest właśnie to zdobycie zaufania. Kiedy już zwierzę zaufa, no to można zrobić z nim wiele, uczyć chodzenia na smyczy, co jest akurat... Chodzenie na smyczy to jest osobny temat, ponieważ wiele piesków, które no, gdzieś tam sobie biegały po gospodarstwie albo były trzymane na łańcuchu, po prostu nie wie, co to smycz, nie potrafią chodzić, ale to jeszcze nie jest największy problem. No największy problem jest wtedy, kiedy pojawia się nowy piesek i ze strachu chowa się za budą albo załatwia swoje potrzeby po prostu pod siebie ze strachu. To wtedy ta praca jest niestety, ale o wiele dłuższa, o wiele cięższa i wymaga troszeczkę wiedzy i też doświadczenia, żeby wiedzieć, czym go nie skrzywdzić, czym go nie wystraszyć, czego nie robić, co trzeba robić, w jaki sposób. No i to zaufanie buduje się miesiącami, czasami niestety.
1: Ile tych piesków jest na ten moment w schronisku?
7: W tym momencie około 40 piesków. To jest tak liczba rotacyjna. W międzyczasie, w tygodniu piesek albo pieski zostają adoptowane, inne są przewożone. Także w tym momencie ciężko mi podać dokładną liczbę, bo ja też zawsze po wolontariacie robię taki spis nowych psiaków, pracownika schroniska i wtedy sobie już dokładnie pod koniec już wiem, jakie są zmiany ilościowe. Jest też kwarantanna, do której dostępu nie mamy i wiele piesków też nawet nie widać, ponieważ jest zamknięta furtka i pieski, które są w skrajnych końcach, są nawet niewidoczne, także tu dopiero po udzieleniu tych informacji mogę skorygować, jaka jest dokładna ilość, ale około 40 na pewno.
1: Psiaki tutaj z terenu powiatu słupeckiego, czy też z okolicznych gmin sąsiadujących z naszym powiatem?
7: W skład Związku Gmin Regionu Słupeckiego, który jest właścicielem schroniska i jednocześnie gmin, które mogą tutaj liczyć na wyłapywanie piesków bezdomnych, to są wszystkie gminy z powiatu słupeckiego plus gmina Wilczyn z powiatu konickiego.
1: wróćmy do tematu siaków. Proszę powiedzieć, jakie tutaj wsparcie jest najbardziej potrzebne, jeśli chodzi o te zwierzaki, które są w schronisku?
7: Najbardziej wsparcie osobowe, zasoby ludzkie. Zasoby ludzkie, bo tak jak mówiłam, nie zawsze jest ten komplet 10 wolontariuszy i wtedy niestety musimy mniej uwagi skupiać na przykład na tej socjalizacji, która jest bardzo trudna, a bardzo dużo psów w tym momencie przebywających w schronisku to są psy z dużymi problemami, które boją się człowieka, trzeba poświęcić im znacznie więcej czasu niż po prostu zapiąć na smycz i pochodzić na spacerze. Także najbardziej brakuje ludzi chętnych do pomocy. To jest najpilniejsze. Jeżeli chodzi o samo schronisko, to pieski mają wszystko, co potrzebują. No, są to po prostu zapewniane potrzeby z pieniędzy podatników, tak? Także na wszystko jest. No, my jako stowarzyszenie jeszcze zawsze chętnie przyjmujemy zbiórki, to już jakby poza schroniskiem, w postaci karmy, smycz, obroży. To jest też towar, który zawsze jest potrzebny, a my też dokarmiamy zwierzęta spoza schroniska. Na przykład mamy kilka miejsc, gdzie zawozimy karmę dla kotów. To jest około 40, może nawet 50 kotów. W tym momencie ciężko jest powiedzieć, kiedy też starsza kobieta na przykład ze słupcy dokarmia kilkanaście kotów i ona dokładnie nie wie, czy przychodzi 10, czy przychodzi 15, bo też nie każdy wszystkie wolno żyjące koty widzi, ponieważ są to koty dzikie i na przykład przychodzą żywić się w nocy. Ale około 50 takich kociaków, kotów, też dorosłych mamy jeszcze poza tutaj schroniskiem do obsługi. Wiemy też, że są rodziny, osoby, które nie są w stanie swoim zwierzętom, swoim psom zapewnić do końca dobrej, czy w ogóle karmy i też mimo, że są to psy właścicielskie, to też regularnie dowozimy tam jedzenie w takie miejsca.
1: Mówimy o takiej bardziej specjalistycznej karmie, bo jak rozumiem, każdy piesek też ma jakieś swoje określone, może nie tyle preferencje, ale wymagania, jeśli chodzi o żywienie.
7: Powiem tak, czasami niestety musimy liczyć na ilość, a nie na jakość. Oczywiście, że karma marketowa nie jest najlepsza, natomiast jeżeli dostajemy taką i nie ma innej, to zawozimy też karmę marketową, ale wiadomo, że chociaż ta średnia półka jest bardziej pełnowartościowa, bardziej tłusta, ma lepszy skład i taką byśmy bardzo chętnie widzieli, ale nie wybrzydzamy, pieski też nie wybrzydzają, jeżeli dostaną po prostu cokolwiek do miski.
1: Tak jak pani mówiła, pracujecie nad tym, żeby te pieski przygotować do tego momentu, kiedy mogą zostać adoptowane. W ogóle wygląda zainteresowanie tymi adopcjami, jeśli chodzi o psiaki z tego schroniska?
7: Bardzo różnie. Ostatnio akurat jest spadek adopcji. Zdarzają się dwie adopcje, zdarza się jedna. W ciągu tego tygodnia, kiedy między wolontariatami, kiedy nas nie ma, zdarza się, że w ogóle nie ma adopcji, a czasem są takie strzały, że 5-6 piesków, ale to bardzo rzadko. No generalnie mało jest adopcji. My na proces adopcyjny wpływu nie mamy, natomiast jak on wygląda tu w schronisku w Katarzynowie, wystarczy po prostu przyjść z dowodem osobistym, podpisać umowę, nie ma żadnych wizyt przedadopcyjnych, ankiet, ani rozmów, rzadko kiedy zdarzają się wizyty poadopcyjne, także tu jeżeli chodzi o ten sam proces, nie mamy na to wpływu, nie mamy wglądu do danych osób adoptujących, także ciężko jest mi powiedzieć, czy są to osoby świadome, czy nie. Zdarza się natomiast, że ludzie tu odzywają się bezpośrednio do nas, do stowarzyszenia w sprawie adopcji piesków, ponieważ na naszej stronie te pieski są promowane, mają swoje albumy. Czasami uda nam się jakieś zdjęcia, filmiki na social media dodatkowo wyrzucić, także jeżeli ktoś jest świadomy i wie, że nasze stowarzyszenie to jest też tutaj w jakiś sposób ze schroniskiem związane i jest zainteresowany bezpośrednim pieskiem, to my wtedy wiemy, że ktoś faktycznie ma dobre intencje i dobry zamiar i jest ludzi świadoma, skoro zadaje pytanie, wypytuje się o charakter pieska, to już po prostu nie potrzebuje jakiegokolwiek burka, który będzie po prostu sobie był na podwórku i czekał, tylko faktycznie chce go poznać, wtedy wiemy. W pozostałych przypadkach niestety nie.
1: Jeśli chodzi o wasz wolontariat, wasze stowarzyszenie, jak tutaj można dołączyć do waszego stowarzyszenia, czy w ogóle do grona osób, które wspierają tutaj was w tych działaniach w schronisku?
7: Najlepiej, najszybciej znaleźć nas po prostu w internecie. Mamy swoją stronę na Facebooku, na Instagramie, na Facebooku. Po prostu wpisać stowarzyszenie Pokochaj Burkę, odezwać się. W każdym momencie, mając oczywiście dobre zamiary prozwierzęce i miłość do zwierzaków, można dołączyć, czy to formalnie, czy nieformalnie. Są osoby, które nie są członkami stowarzyszenia, a od wielu lat regularnie przyjeżdżają na wolontariat. Także można to sformalizować, tą działalność, a można być po prostu takim wolnym strzelcem, mieć siłę chęci pomagania.
1: Jakie tutaj plany na przyszłość, jeśli chodzi o wasze stowarzyszenie?
7: Działać cały czas, po prostu działać.
1: Mówiła Karolina Kanabus, a teraz oddajmy głos wolontariuszom, którzy jak co weekend pojawili się w schronisku, by zająć się czworonogami. Posłuchajmy, jak długo jest pani tutaj wolontariuszką?
8: W tej chwili prawie 2 lata, rok i 9 miesięcy.
1: Dlaczego zdecydowała się pani dołączyć do tego wolontariatu?
8: Z potrzeby serca. Mam w domu też psa, wiem, że potrzebuje opieki. No i tak naprawdę z potrzeby serca. Ja coś tym psom daję, a one mi chyba o wiele więcej. Trzeba mieć nerwy na wodzy i taką mega wielką empatię, bo te zwierzaki, naprawdę wszystkie, które tutaj się znajdują, są tak naprawdę skrzywdzone przez człowieka i my musimy im to może nie wynagrodzić, ale chociaż odrobinkę dać tej takiej prawdziwej miłości.
1: Tak jak tutaj pani prezes mówiła, żeby odbudować to zaufanie tych czworonogów.
8: Dokładnie. Nie wymaga to jakiegoś wielkiego czasu czy jakichś wielkich poświęceń. Wystarczy przyjechać, wyjść na spacer, pogłaskać, pogadać, spojrzeć w oczy i to po prostu człowieka rozwala i przyjeżdża się kolejny raz.
1: Czyli wolontariat w schronisku wciąga.
8: Wciąga i to bardzo, tak. I naprawdę dużo dobrego. My dostajemy od tych psiaków, te psiaki od nas, także to jest taka wymiana obopólna.
1: A dlaczego zdecydował się pan dołączyć do tego wolontariatu?
9: Bo niespecjalnie lubię ludzi, a kocham psy, które ludzie krzywdzą notorycznie.
1: Co jest największym wyzwaniem w takiej pracy, w roli wolontariusza?
9: Różne rzeczy, między innymi siła fizyczna, bo trzeba się tu nabiegać. Wytrwałość chyba i to, że się nie zmieni poglądów nagle, że pies się nie staje zbędny i z powodu jakiegoś tam swojego widzimisię ludzkiego się nagle coś odwidzi albo przestanie się człowiekowi chcieć.
1: Domyślam się, że sprawia to panu satysfakcję.
9: Tak, a w moim wieku to już dodatkowo się sprawdza ruch, więc przyjemne z pożytecznym.
1: Działa pani już bardzo długi czas, z tego co usłyszałem. Ile to jest lat?
10: Już dobre 4 lata będzie, coś takiego, no.
1: Okej, a dlaczego zdecydowała się pani na taką formę wolontariatu?
10: Zdecydowałam się na taką formę, ponieważ od zawsze gdzieś tam żyłam blisko z psiakami. Też ze względu na to, że za dzieciaka bardzo często tutaj przebywałam. Miałam na szczęście taką możliwość. No i w momencie, w którym skończyłam 18 lat, zaczęłam jeździć tak faktycznie regularnie jako wolontariusz. Udzielam się w schronisku, jak i również poza nim.
1: Proszę powiedzieć, co jest najbardziej wymagające w tej pracy wolontariusza?
10: Najbardziej wymagające są na przykład takie psiaki jak tutaj właśnie Apsik. On wyszedł z kojca dopiero po miesiącu gdzieś tam pobytu w schronisku. Taki strachliwy psiaczek. I właśnie takie strachliwe przypadki, takie agresywne przypadki, no to nie ukrywam, że są najtrudniejsze tutaj w pracy, ale jest mimo wszystko największa satysfakcja w momencie, w którym taki pies jednak wychodzi, zaczyna się cieszyć. To daje naprawdę ogromną satysfakcję.
1: Czyli tak jak pani mówi, po raz pierwszy od miesiąca wyszedł z kojca i chodzi na smyczy.
10: Tak, dokładnie tak. I to jest akurat taki dosyć lekki przypadek, bo jeszcze jest na przykład Migotka. Migotka jest w schronisku już dobre pół roku i ona jeszcze nie przemogła się do człowieka. Ona nawet nie podejdzie, nie powącha. Cały czas to jest strach, cały czas to są napięte mięśnie. I to dopiero będzie satysfakcja, jak się przekona, nie?
1: Mówili wolontariusze oraz osoby związane ze stowarzyszeniem Pokochaj Burka. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
11: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
12: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
13: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

Ursula Salamon. Dzień dobry. Obecnie w Słupce i regionie ruch nie jest duży, nie ma też korków ani nowych utrudnień. Wszędzie powinniście dojechać na czas. W Słupce powoli zwiększa się ruch na objazdowej. Coraz więcej kierowców jest też przed rondem Solidarność.

trudniej zacząć, ale potem to już jakoś pójdzie. Startujemy w nowy tydzień, nie da rady inaczej. Od poniedziałku. Żebyście dobrze w ten dzień weszli, to od razu podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siemanko, cześć! Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Rehab of my life. Podkręcamy tempo w Meloradiu. To już za 21 minut, godzina 7 rano. Jak tam u was humor dzisiaj? Czy to jest trudne pytanie z samego rana? To jest dobry moment, żeby to sprawdzić. 321-321-777. Dzwońcie do Melo, bo mam fajną torbę dla was. Jest do wzięcia już teraz. Przyda się wam na pewno. Można ją zabrać ze sobą na zakupy, na imprezę. Tak na co dzień mieć, albo na przykład na wakacje na plażę. Wszędzie się świetnie sprawdzi. Możecie ją mieć. Czekam na was. Dzwońcie do Melo teraz. 321-321-777.

0: Skygo, Kali, to save my love w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, jak potrzebujecie, żeby ktoś powiedział wam, że poniedziałek jest bardzo fajny, to Agnieszka wam to powie. Siema, Agnieszka, hej, hej.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Cześć, cześć, jak tam u ciebie?
1: No, wstawaniem jest ciężko, ale muszę powiedzieć, że z waszym radiem o wiele lepiej się wstaje.
0: Poczekaj, ustalmy najważniejszy szczegół, ale wstałaś.
1: Wstałam, no musiałam, to wstałam.
0: No, a co w tym tygodniu takiego wyjątkowego może się wydarzyć, Agnieszka?
1: Słuchajcie, w tym tygodniu są urodziny najważniejsze osoby mojego serca, mojego męża, szykujemy imprezkę, więc no, dużo pracy mnie czeka.
0: Masz jakiś prezent już przygotowany?
1: Mam, słuchajcie, on sobie ostatnio kupił samochód z PRL-u i marzy o retro koszyku piknikowym.
0: I rozumiem, że... Dobra, może nie mówmy, niech to będzie jednak niespodzianka. Dla ciebie też mam niespodziankę, uważaj. Trzy szoty w Melo. Trzy szybkie pytania, po których będziemy, Agnieszka, wiedzieć o tobie prawie wszystko. Woda czy sok?
1: Sok.
0: Taksówka czy autobus?
1: Taksówka.
0: Wolisz zdjęcia telefonem czy aparatem?
1: Telefonem.
0: I tak zgarnia się merch od Melo z samego rana w poniedziałek. Agnieszka, dla ciebie bardzo fajna, praktyczna Melo torba. Zmieści się w niej sporo, dla męża też coś tam na pewno zmieścisz. Dzięki, fajnego dnia, ściskaj męża od nas. Trzy szoty w Melo. When the...

0: Uwalniamy dobre moce do działania dla was od samego rana. Drenchill i Freed From Desire. Jeszcze cię nie pytałem, jak forma, co w newsach?
1: Forma spoko. W newsach między innymi zwrot akcji w sprawie dziwnych telefonów, wiadomości i tak dalej.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It w Melo. Tak, myślę, że dla wielu z was to też taki mocny zwrot akcji, co po weekendzie dzisiaj, w poniedziałek, z samego rana. Za chwilę też o pogodzie, będzie za 6 minut 7:00.
2: Reklama.
3: Cześć, już wróciłaś? Co kupiłaś? Kolejna sukienka.
4: No, nie tym razem. Księgowa rano mówiła, że potrzebne są nam w firmie koszty, więc kupiłam w Toyocie 3-letni samochód. W leasingu. Stoi na podjeździe. Po sukienkę jadę jutro.
5: Sprawdź ofertę autoryzowanego dealera Toyota Kamiński w Koninie przy ulicy Spółdzielców 15. Samochody różnych marek z gwarancją, dogodne finansowanie Toyota Bank i ubezpieczenie na miejscu. Toyota Kamiński zaprasza.
6: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa śląska 19,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
7: Prawo jazdy? Zrób to na luzie, ale na serio. Szkoła jazdy Turbo. 35 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych kursantów, elastyczne godziny jazd, wszystkie kategorie, kursy kwalifikacyjne i ADR-y w pakietach taniej. Postaw na Turbo. Dzwoń 500 076 890.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
9: Jak tak? To Allegro.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
13: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
15: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
16: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Vibes Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

8 stopni wskazują termometry w Słupcy. Maksymalnie ociepli się do 12. Do końca dnia będzie pochmurno, po południu ma zacząć padać. Deszczowo będzie też jutro. We wtorek spodziewajcie się też jednak przejaśnień. Aktualnie ciśnienie mamy wysokie, takie utrzyma się w najbliższych dniach. Słońce zajdzie o 20:41.

0: Już prawie 7. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Na początek zwrot w sprawie fałszywych powiadomień służb dotyczących pracowników jednej z prawicowych telewizji. W ostatnich dniach policja otrzymywała informacje o zagrożeniu dla bezpieczeństwa dzieci. Okazało się, że zatrzymany w tej sprawie 53-latek padł ofiarą wykorzystania jego danych, mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.
2: Były wykorzystywane różne narzędzia. Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
1: Trwają intensywne działania służb, w tym tych od cyberprzestępczości. Atak niezidentyfikowanego drona spowodował pożar w elektrowni jądrowej Baraka na północnym zachodzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Maszyna uderzyła w generator elektryczny, nikt nie został ranny. Na koniec zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat zostały znalezione w Kazachstanie na pustynnym obszarze nad Morzem Kaspijskim.
3: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
0: No to co, jak już jest poniedziałek, to się bierzemy za niego, nie? Żeby było naprawdę dobrze od samego rana. Znamy na to sposób. Podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek, Marcin i Daria, siema. Fajnie, że jesteście. Jest też już 7.

Sam Felt i Memories w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj w poniedziałek rano, wiadomo. Poniedziałek to jest taki dzień, kiedy najmniej się nam zwykle chce. No to pytanko do was. Macie jakąś fajną wymówkę, żeby dziś się wymigać od czegoś, co trzeba zrobić? Może od pracy, może od jakiegoś spotkania albo zrobienia czegoś, co musicie, ale wiecie, nie za bardzo wam się chce. Ja jestem trochę słaby w wymyślaniu wymówek. Rzeczy typu tam, że głowa boli albo coś tam wypadło, to wiecie, takie wyżyny. Kiedyś miałem autentyczną sytuację, że ktoś zamknął drzwi pokoju z zewnątrz. Okazało się, że zamek był taki, że od środka, nie mając kluczy, nie mogłem go otworzyć. Jak do kogoś zadzwoniłem i próbowałem się tak wytłumaczyć, to ktoś nie chciał uwierzyć, że to się zdarzyło, tylko myślał, że ja mu coś wciskam. A teraz dzisiaj pytam was, jakie wy macie naprawdę fajne, ciekawe, oryginalne wymówki na dzisiaj? Co wymyślacie, jak się wam czegoś nie chce zrobić? Co? Czekamy na głosówki na meloradio.pl, a za najoryginalniejsze wyślemy wam super fajny merch Meloradia. Czekamy, nagrywajcie głosówki, można teraz wejść ze swojego telefonu na meloradio.pl. Bardzo prosto jest taką głosówkę wysłać. Wystarczy nacisnąć na dole zieloną słuchawkę.

0: Armin van Buuren, Sophia Lis Baxter. Mamy poniedziałek, ale na szczęście mamy też takie numery. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i czekamy na wasze głosówki. Dajcie znać, jakie macie oryginalne, fajne, takie wiecie, wasze wymówki, żeby po prostu dzisiaj czegoś nie robić i trochę odpuścić sobie w ten poniedziałek. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Można nagrywać ze swojego telefonu, wbijajcie koniecznie i czeka fajny merch na was. No a teraz o czymś, od czego trudno się wymigać i znaleźć dobrą wymówkę. Jak maj, to wiadomo, że komunie, a jak komunia, to wiadomo, że koperta albo prezent. Słuchajcie, no, rower, wujek, co ty? Zrobili specjalne badanie, w którym okazało się, co się teraz daje na komunie. No posłuchajcie i... teraz, no, żeby obciachu nie było. Słuchaj i notuj, Marcin. Aha. Czasy zegarka czy łańcuszków, to stare są już dawno za nami. Zdecydowanie mniej osób wręcza też gotówkę, jak się okazuje. To niecałe 10% badanych tylko. Jeszcze większy jest odwrót od tradycyjnych prezentów, takich jak biżuteria, książki czy ubrania. Tego to prawie nikt już dzisiaj nie wręcza, więc żebyś się nie wygłupił. Dominuje natomiast elektronika. I teraz słuchaj, licz, łap się za kieszeń. Tak. Najpopularniejszym prezentem na komunie jest laptop. Wybiera go prawie co druga osoba. Na następnym miejscu wiadomo, smartfony, później z kolei tablety, a dalej smartwatche i konsole. No, no i co? Jak się czujesz z tą wiedzą? Jest dobrze?
1: Jest dobrze. Kiedyś były też kłady po drodze, już ich chyba nie ma, co?
0: Weź nie podpowiadaj. No, to już wiecie, że tanio nie będzie.

0: Sonny Vadera i My Loving w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jak słyszę te rytmy, to od razu kojarzy mi się gorąca, fajna impreza w samym środku lata, czyli Sunrise Festival w Kołobrzegu. Będziemy was tam oczywiście wysyłać. Takie zaproszenia czekają na was w Melo Radio. Czekamy, żebyście byli blisko Melo, bo dzięki temu takie właśnie wlotki na Sunrise Festival w Kołobrzegu mogą być wasze i możecie być tam z największymi gwiazdami. Dziś kolejne bilety, bądźcie z nami. A już za chwilę uwaga o tym, jak można skorzystać z totalnie darmowych obiadków.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: W centrum Heban Słupce drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargrest, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
6: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.

Jaxa Baby. I Connor Maynard i She's So High. To teraz o pomyśle wysokich lotów. Pewien Chińczyk znalazł sposób na darmowe obiadki. Sposób działał przez prawie rok. Facet kupił bilet pierwszej klasy, ale nigdy nie wsiadł do swojego samolotu. Po prostu każdego dnia przychodził do bufetu VIP, jadł obiad i przekładał swój lot na kolejny dzień. Zrobił tak ponad 300 razy. Gdy linie lotnicze się zorientowały, okazało się, że nie złamał żadnego regulaminu. Zwrócili mu po prostu pieniądze za bilet i odmówili zrobienia kolejnej rezerwacji. Pamiętajcie, jak coś brzmi głupio, ale działa, znaczy, że nie jest głupie. BB Rexha i Faithless Melo, New Religion, za 18.08.

0: Oskar Matka i Sweet Nothings. Od rana podkręcamy tempo i od rana mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w ten poniedziałek. Fajnie jest, słuchajcie, oby rzeczy wam się działy dzisiaj tak na zawołanie, na przykład u nas na zawołanie się Marcin pojawia i maniosy.
1: No i jestem i przynoszę dużo piłki nożnej i nawet zabiorę was na grilla.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Ale soj, Sasha i Destiny w Melo. Dobra muza, piłka nożna i grill. No przyznajcie sami, gdzie to dostaniecie, jak nie u nas w poniedziałek z samego rana. Za 8:00.
2: Autopromocja.
3: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
4: Melo Radio.
3: Ale proszę uzasadnić.
4: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
3: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
4: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają
3: Iga Dudziuk
4: i Mikołaj Kujawiński.
2: M to mu

0: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
21: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Do końca dnia w Słupcy będzie pochmurno, po południu ma zacząć padać. Dzisiaj się już nie przejaśni. Więcej słońca spodziewajcie się we wtorek, ale jutro też ma być deszczowo. Termometry obecnie wskazują 8 stopni, temperatura może wzrosnąć do 12. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Słońce zajdzie o 20:41.
1: To już prawie 8. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: To było pożegnanie godne legendy. Robert Lewandowski w ostatnim meczu w barwach Barcelony gola nie strzelił, ale kibice zgotowali mu owację na stojąco.
3: Kiedy tu trafiłem, wiedziałem, że Barca to wielki klub, ale dzięki wam zrozumiałem, że jest wyjątkowy. Od pierwszego dnia poczułem, że to mój dom. Dziękuję. Niech żyje Barcelona, niech żyje Katalonia.
2: A Barcelona wygrała wczoraj z Betisem 3-1. Pozostajemy przy piłce. Śląsk-Wrocław po roku gry w pierwszej lidze wraca do ekstraklasy. Dwukrotni mistrzowie Polski awans przypieczętowali tym, że pokonali wczoraj na wyjeździe Polonię Bytom 3-1. 21% badanych chciałoby zaprosić na grilla Karola Nawrockiego, a 16% Donalda Tuska. Tak wynika z sondażu Polster dla Superekspresu.
1: O, to coś czuję, żeby się działo i byłby ogień na takim grillu. Już 8, a u nas też będzie się działo. Gotowi na wszystko, ta zabawa rusza już niedługo, a my ruszamy z kolejną godziną pełną mocy, energii i takiej muzy. Baldek, Marcin i Daria. Siema, hej, jest 8.

Topic w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na was. Już teraz dzwońcie, bo za chwilę zabawa, w której do zgarnięcia będą dla was fajne skiety i melotorba. Czekamy teraz na dwie osoby. 321-321-777. Dzwońcie, bo bez was nie zaczniemy. Jak zawsze dwie osoby mają szansę udowodnić, że są gotowe na wszystko i zgarnąć merch od Melo, który mamy dla was przygotowany. Dobrze tak zacząć poniedziałek i nowy tydzień przy okazji, więc próbujcie właśnie teraz, a ja trzymam kciuki, żeby dzisiaj się udało. Jak jeszcze nigdy do tej pory nie mieliście takiej okazji, to niech to będzie wasz poniedziałek. Czekamy. 321-321-777. Dzwońcie teraz.

0: 17 minut po godzinie 8. No to zaczynamy razem z nami Ania. Cześć Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Troszkę głośniej Ania. Ania, dzisiaj od samego rana jakieś porządki, a później to idzie odebrać paczki. Ania, ja mam dobrą wiadomość dla ciebie.
1: Tak.
0: No, być może czekasz na Grześka. Cześć Grzesiek.
2: Cześć, witam.
0: Cześć Grzegorz. Bo Grzegorz
2: cześć Aniu.
0: No, Grzegorz jest kurierem, może ma twoją paczkę, to wiesz, bądź dla niego miła, nie? W razie czego.
1: Dobrze, będę
0: wyrozumiała. Okej. Słuchaj, jakby się, Aniu, jakby się 5 minut spóźniał, to nie bądź zła, bo Grzesiek ma ważne sprawy w radio do załatwienia dzisiaj z rana, wiesz?
1: Okej.
0: Dobra, słuchajcie, lecimy. Mamy 2 pytania, jak wy będziecie mieli 2 dobre odpowiedzi, to zgarniacie skiety. Za jedną jest Melo Torba i najważniejsza zasada, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne?
2: Tak.
0: Zaczynajmy. Gotowi na wszystko. Pytanie pierwsze dzisiaj, uwaga. Kto nie ma swojej gwiazdy na Hollywood Walk of Fame? Adam Sandler czy Brad Pitt? Kto nie ma?
1: Ania.
2: Grzegorz.
0: Ania była pierwsza, słuchamy.
1: Adam Sandler.
0: Adam Sandler nie ma? A wcale, że ma. Bo Brad Pitt nie ma. No, wyobraź sobie. O, ale spokojnie. No, Grzegorz, ty się nie śmiej tam,
3: no
0: dobra?
3: No właśnie, zaśmiał się. No nie.
0: Co to było? Wypsało ci się trochę, no? Dobra, bawimy się dobrze od samego rana. Uwaga, lecimy dalej. Ile pierwiastków, to pytanie drugie. Ile pierwiastków ma układ okresowy? 118 czy 150?
2: Grzegorz.
0: Grzegorz tym razem.
2: 118.
0: A skąd ty to wiedziałeś tak dobrze? Słuchaj, Grzesiek, powiem ci, że Daria zrobiła wielkie oczy, wiesz, i on
3: ja
0: to tutaj na naukowe tematy można podebrać. 118, dobrze, punkt dla Grześka. Grzesiek, dla ciebie melotorbę mamy za jedną prawidłową odpowiedź. Ania, nie przejmuj się, dobrze jest, paczkę będziesz miała niedługo. Grzesiek dojedzie, dojedziesz Grzesiek, obiecaj. Dobra, a my jeszcze pakujemy, żeby wiesz, na złość Grześkowi roboty dorobić jeszcze, to
3: let's
0: dołożymy
3: go.
0: Mu jeszcze merch dla ciebie, też ci przywiezie. Cześć, pa, dzięki. Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio. A my tak sprawdzamy was codziennie rano. Zawsze po 8:00. Więc jutro też będzie taka szansa. Jak dzisiaj się nie udało dodzwonić do Melo, to przyczajcie się odpowiednio jutro. Zaraz po 8:00, a my będziemy czekać właśnie na was. Telefon ten sam, niezmienny, pora również. Zawsze po 8:00. Teraz 20 po i Kongs w Melo.

0: Ebony, hello. Melo Radio. No i obyśmy tak sobie popłynęli przez cały ten tydzień, tak jak fajnie można było się pobujać przy tym numerze. Więcej takich mamy dla was. Tim Berg już za chwilę w Melo Radio, bo tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Prawie w 8:30 na zegarach.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
8: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
7: Są sprawdzone przepisy
8: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
7: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
8: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie. Meloradio z Kupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Jak chcecie na długo zapamiętać te wakacje, to musicie być na najlepszej imprezie tego lata nad polskim morzem. Sunrise Festival już w samym środku tego lata. Jak jeszcze nie macie biletów, to nie musicie się martwić. Zamiast tego codziennie powinniście słuchać Meloradia. Dziś może być wasz ulubiony poniedziałek, bo mamy dla was zapro na tą mega imprezę, gdzie będziecie bawić się przy setach największych gwiazd. Będą Sony Fodera, Afrojack, Cosmic Gate i Rehab i zagra też Rainer Zonnewald. U nas to nawet już dla was zagra Loco Loco w Melo. Tak podkręcamy tempo. Już za 16 minut 9.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, najlepszy drop nowych hitów w Melo, który mamy dla was, to propozycja do 30 Meloradia. Możecie głosować, oczywiście, że na naszej stronie, na meloradio.pl. Jest Marcin, oczywiście, że będą newsy za chwilę.
1: No i oczywiście opowiem wam o srebrnym medalu dla polskich siatkarzy, który zdobyli wczoraj.
0: O tym już za chwilę, a teraz za 8 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak, zaczniemy kolejną godzinę z Melo. Bądźcie z nami. Prognozy pogody dla was też mamy.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu! końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miała być jedna doniczka,
19: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
24: Po reklamie.
25: Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM. Trafik.
26: Na drogach w naszym regionie obecnie nie ma dużych opóźnień. Największy ruch na podkacie we Wrześni. Korkuje się ulica Objazdowa. Duży ruch na podkacie także na Kaliskiej. O około 3 minuty może wydłużyć się przejazd przez Rondo Garbsen. Opóźnień nie ma natomiast w Słupce. Dzisiaj ma się już nie przejaśnić. Po południu możliwe są opady. Kropić będzie także jutro, ale we wtorek mają być też przejaśnienia. Ciśnienie mamy wysokie, takie utrzyma się w najbliższych dniach. Wiatr wieje umiarkowany. Termometry obecnie wskazują 8 stopni. Temperatura może wzrosnąć do 12. Jutro ma być znacznie cieplej.

0: Już prawie 9:00. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Prezydent USA wezwał Iran, by szybko zawarł układ pokojowy. Donald Trump powiedział, że w przeciwnym razie nic z niego nie zostanie. Według portalu Axios prezydent rozważa wznowienie ataków. Rośnie rola kobiet wśród inżynierów branży budowlanej. Panie stanowią już 14% kadry pełniącej samodzielne funkcje. Wciąż jednak luka płacowa między kobietami a mężczyznami wynosi aż 26%. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Warta Zawiercie po raz drugi z rzędu ze srebrnym medalem siatkarskiej Ligi Mistrzów. Trofeum obroniła w Turynie Perugia. Tym razem 3-0, mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
2: Doceniajmy te medale, że cały czas jesteśmy, bo to jest wielka sprawa, grać kolejny finał z rzędu z tak mocnym zespołem. Więc mamy na pewno co świętować.
1: Warta zdobyła w tym sezonie także tytuł Mistrza Polski.
0: Ja uważam, że warto doceniać was za to, że po raz kolejny mierzycie się tak świetnie z kolejnym poniedziałkiem i jesteście jeszcze lepsi niż ostatnio. No i tak będzie, bo my z naszej strony podkręcamy tempo. Waldek, Marcin, Daria, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Zaskoczył was czymś dzisiaj ten poniedziałek? A może właśnie tym, że niczym was nie zaskoczył? To jest dopiero zaskoczenie, nie? No, aby tak dalej było. Gdybyście jednak na przykład dzisiaj rano mieli taki trochę kłopot, bo zastanawialibyście się zbyt długo, co na siebie założyć, to jest taki fajny trend i sposób, jak jutro nie mieć tego problemu. Za chwilę więcej o tym w Melo.

0: Jack Jones, You Don't Know Me. W Melo Radio, tak podkręcamy tempo w poniedziałek od samego rana. Fajnie, ten tydzień nam się zaczyna. 20 minut po godzinie 9. Już mamy trochę rzeczy, macie już z głowy. Pewnie też to, jaki tam outfitik dzisiaj sobie wybraliście. Tymczasem kolejny viral, który podbija TikToki, się pojawił. W socialach zrobiło się głośno o nowym sposobie na znalezienie inspiracji modowych, które będą wyglądały znakomicie przy konkretnym wzroście. Jak to działa? Wystarczy w wyszukiwarce na TikToku lub Pinterestie wpisać swój wzrost, no i zastosować jedną z proponowanych stylizacji. Pewien influencer sprawdził ten trend, odtworzył kreację wybraną przez aplikację i całkiem podobno mega pozytywnie się zaskoczył. Komentarze też były bardzo pozytywne, więc jest to znak, że trzeba przetestować. Jakbyś, Daria, była miła dla mnie, to może i bym się tak skusił. Jutro kolejna próba.
1: Okej, no to ty to musisz przetestować, ja nie muszę, bo mój outfit zawsze wygląda świetnie, no ale tobie się coś tam, wiesz, może przydać.
0: Najważniejsze to z samego rana, w poniedziałek, na początek tygodnia, umieć sobie posłodzić.

0: skoro tydzień się zaczął, to my mamy coś dla was, żeby polepszyć nastroje. Już w piątek szybką kasę zgarnął Mikołaj. No i jak tam, jak weekend?
1: O, super weekend z znajomymi, z chłopakami. Grillek i później żużel.
0: No i tak to można wydawać, szybką kasę. A wy na co byście przepuścili te pieniądze? Bo dzisiaj w poniedziałek też one będą do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl, 200 są do wzięcia. Napiszcie tylko, jaki macie pomysł, taki naprawdę oryginalny i odjechany. Na co wydacie szybką kasę? We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Take Away. Four Strings w Meloradio. Podkręcamy tempo. W poniedziałek rano, a w Turcji podczas oficjalnych zaręczyn to można spotkać się z dość ciekawą i śmieszną sytuacją. Przyszła panna młoda, słuchajcie, podaje przyszłemu mężowi kawę z solą. Słuchaj uważnie, Daria. Jeżeli on wypije ją bez grymasu, uznaje się, że czeka ich razem dobry czas. Ja mam takie pytanie, słuchajcie. Jak myślicie, czy tą metodą można sprawdzić, czy tydzień w pracy też się dobrze ułoży? Ktoś się odważy posolić kawę szefowi? Daria, ty masz najbliżej.
1: Dobra, nie ma problemu, testujemy. Lecisz.

0: James Hype Be Mine, czyli jedna z gwiazd imprezy, na której będziecie mogli bawić się naprawdę rewelacyjnie. Sunrise Festival w Kołobrzegu. To już niedługo, wcześniej Adi, siema.
1: Siemanko, nie jestem tak gorący jak Sunrise Festival, ale zadbam o to, żeby wyszło trochę słońca. Siemanko, fajnie was widzieć w nowym tygodniu. Wyspaliście się?
2: Tak, jak wszedłeś, to się cieplej zrobiło w tym studiu, wiesz?
1: To bardzo miłe.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Ciao, see only you w Meloradio.
0: Za chwilę to ci się ciepło, stary, zrobi. Daria ci kawę przygotowała, tylko się nie krzyw.
1: Ja coś słyszałem, żeby coś majstrowaliście. Z czym jest ta kawa?
2: Dowiesz się.
1: No dobra, zrobimy unboxing kawy na antenie Meloradio. Let's go.
0: Z mocą jest.

0: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Vibes Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM. Trafik.
15: Słupce obecnie największy ruch na podkacie na Objazdowej, a także Kościuszki. Chwilę na przejazd możecie poczekać przez Strzałkowo, ale opóźnienie nie jest duże. Może wynieść maksymalnie 2-3 minuty. Zajrzyjmy jeszcze do Wrześni. Gęsto jest przed rondem Garbsen na Wrocławskiej i Objazdowej. Aż do wieczora w Słupcy będzie pochmurno. Dzisiaj się już nie przejaśni. Po południu może lekko kropić. Deszczu spodziewajcie się także jutro. We wtorek możliwe są też przejaśnienia. Termometry aktualnie wskazują 9 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 12. Słońce zajdzie o 20:41.
0: To są newsy Meloradia Słupca.
15: Urszula Salamon, zapraszam. Kolejny defibrylator AED pojawił się w Słupce. Nowe urządzenie trafiło do miejskiej biblioteki, mówi dyrektorka placówki Anna Karpińska.
16: On będzie znajdował się na zewnątrz biblioteki, także nie tylko my będziemy mogli z niego skorzystać, jeśli będziemy musieli, ale także każdy, kto zauważy osobę potrzebującą pomocy.
15: Defibrylator to prezent dla biblioteki z okazji jej 80-lecia. Mamy ważne przypomnienie dla ósmoklasistów. W powiecie słupeckim trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Jest prowadzona elektronicznie przez system Nabór. Dokumenty można składać do 29 maja. Na koniec zaproszenie na koncert. 5 czerwca we Wrześni zagra zespół Ira. Wydarzenie odbędzie się na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Kaliskiej. Tego dnia we Wrześni wystąpi też zespół Drzemka. Wstęp wolny. A za godzinę zaprosimy Was na Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej w Przybrodzinie.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
17: IMGW ostrzega przed burzami w 6 województwach. Synoptycy wydali alerty dla warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Groźnie może być dziś od 14 do 21. Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych od czerwca. Nie zredukują ich prawdopodobnie ci, którzy przekroczyli prędkość czy rozmawiali w aucie przez telefon, mówi Damian Drzewiecki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
18: Regulacja ma wejść od 3 czerwca, a nikt nic nie wie. To jest najgorsze, bo ta niepewność i dla nas, i dla kierowców.
17: Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, punkty nadal będą kasowane po prostu po roku. Kontakt z naturą zwiększa satysfakcję z życia. Tak wynika z międzynarodowego badania na ponad 50 tysiącach osób. Kontakt z naturą pomaga też kształtować bardziej pozytywny obraz własnego ciała.
3: Kiedy miałeś ostatnio kontakt z naturą, Marcin?
17: Wczoraj.
3: To super. Ja też. 10:00 na zegarach, siemanko. Kiedy inni gadają, my już gramy, a kiedy inni nie mają kontaktu z naturą, to są smutni, ale my za to mamy dużo natury i dobrego grania. Shouts only you.

Meduza i Don't Wanna Go Home w Melo Radio, 15 minut po 10. Podkręcamy tempo w poniedziałek. Mamy nowy tydzień i ja sprawdzam pogodę, bo jestem bardzo zawiedziony tym, co widzę za oknami. Co to za zachmurzenia? Co to za jakieś deszcze? Ale słuchajcie, nie ma tego złego, bo będzie ciepło przynajmniej. W okolicach nawet 20 stopni zobaczymy. A jeśli chodzi o słońce, które już będzie z nami na trochę dłużej, to w środę. I od tamtej pory, tej przyszłej środy faktycznie będzie... Co ja mówię? Jakiej przyszłej? Tej środy będzie już przez bardzo długi czas pięknie i słonecznie, a pod koniec tygodnia nawet i 27 stopni. No, to tak mówię, żebyście zaczęli planować coś fajnego ze znajomymi.

0: Anny Ma, Georgie Beautiful w Melo Radio, 27 minut po 10. Tak podkręcamy tempo i tym prawdziwym pięknem dzielimy się w najlepsze. I w tej godzinie jeszcze też będzie przepięknie. Fisher, Tones and I i Favor będzie na 100%. Będzie też Filipek, będzie jaśniej. Generalnie będzie super.
1: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Tak już jest. Niskie ceny są.

0: 27,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13:00 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
2: Centrum Heban Słupca. Drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargres, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Castorama!
8: Teoria!
7: I praktyka!
8: W teorii miała być jedna doniczka.
7: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Pory.

Filipek, Nelly, będzie jaśniej, to jest Melo. I mamy 19 minut do godziny 11 i tak sobie pomyślałem, że skoro wszyscy już siedzimy w pracy, niektórzy mają wolne, czego zazdrościmy i gratulujemy, ale skoro większość jest w tej pracy, to zabawmy się. Podajcie mi 3 słowa dotyczące waszej pracy, a ja spróbuję zgadnąć, czym się zajmujecie. Dajcie znać w formie głosówki na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie go na meloradio.pl. Za najbardziej niekonwencjonalne rozwiązania. Mam dla was coś z Melomerchu, także działajcie, czekam na was. No i co? Jedziemy z tematem.

0: Fisher, Tones and I, Favor w Melo Radio. 10 minut do 11. Zgadujemy, czym się zajmujecie. Podajecie mi trzy słowa, a my odgadujemy. Proszę bardzo, Paulina.
1: Ja się zajmuję tak. Papier, laminacja, składanie.
0: No ja obstawiam, że mechanik, a ty?
2: Wiesz co, pielęgniarka.
0: O, no i nice.
3: A już o 11 zagramy.
0: Bibi Rexa, Faithless i New Religion w Melo Radio. A co w newsach?
2: A w newsach będzie wizyta wysłannika Donalda Trumpa na Grenlandii.
0: Okej, dobra, czekamy.

0: Reklama.
1: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Krokiet z farszem pieczarkowym 2,99 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
2: Gotowi na rewolucję? No to jazda! Od marca prawo jazdy od 17 lat, a szkoła jazdy Turbo to najlepszy wybór dla młodych kierowców. Nowoczesna flota, własny plac manewrowy i wygodne raty. Szkoła jazdy Turbo. Konin Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
5: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasu lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
0: Po reklamie.

0: termometry w Słupce wskazują 10 stopni. Będzie jeszcze trochę cieplej, ale temperatura wzrośnie tylko do 12 stopni. Jutro ma być znacznie cieplej. Do końca dnia nad naszym miastem będą chmury, nie przejaśni się. Po południu możliwe są lekkie opady deszczu. Kropić będzie też jutro. Ciśnienie mamy wysokie, a wiatr umiarkowany.
1: To są newsy Meloradia Słupca.
0: Urszula Salamon, zapraszam. W Janowie doszło do groźnego wypadku. Wczoraj zderzyły się tam dwa auta osobowe. Jedno z nich dachowało. Na miejscu interweniowali strażacy. Jedna osoba trafiła do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Pora na sport. Gmina Powidz poszukuje wolontariuszy do turnieju Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Wydarzenie odbędzie się 6 i 7 czerwca w Przybrodzinie. Więcej informacji znajdziecie na Facebooku gminy Powidz. Pozostajemy w temacie sportu. SKP Słupca zatrzymał faworyta. Nasza ekipa zremisowała bezbramkowo z UKS-em Śrem. O tym, co jeszcze w weekend działo się na boiskach, mówi nasz reporter Tomasz Barylski.
2: Po 6 meczach bez zwycięstwa przełamał się Polanin Strzałkowo, który wygrał z Kłosem Zaniemyśl 1-0.
0: Z kolei Wiktoria Września pokonała 2-1 Kluczewie Stargard. Tymczasem trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. O szczegółach opowiemy za godzinę.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 13-latka nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany na Mazurach. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że nastolatek został uderzony śmiertelnie w głowę w czasie awantury. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, mówi Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
5: Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
4: Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Do stolicy Grenlandii przybył specjalny wysłannik Donalda Trumpa, weźmie udział w konferencji biznesowej, a także otworzy nową siedzibę amerykańskiego konsulatu. Gdzie AI nie daje rady, tam przydaje się człowiek, to w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Potrzebni są tam wolontariusze do odczytywania rękopisów, których nie rozumie sztuczna inteligencja. Chodzi o niezwykle cenne manuskrypty.
3: To lekarzy trzeba zatrudnić, oni piszą niewyraźnie.
4: Dobra.
3: 11 na zegarach. 3 słowa waszej pracy. Ja zgaduję, co to jest. WhatsApp Meloradia. Piotrunia.
6: Samochód, osoba, droga.
3: No ja obstawiam, że to może być tylko jedna sprawa. Mówimy o księcu. Meloradio. A już teraz Bibi Rexa i Faithless New Religion. Przy okazji wy też dajcie 3 słowa na WhatsAppie Meloradia. Ja spróbuję odgadnąć, czym się zajmujecie. Deep.

0: Skip z Dupką z For Money i Win, to jest Melo Radio. 15 minut po 11, podkręcamy tempo, jest ze mną Daria Kulej, siema.
1: Siemano.
0: Słuchaj, poprosiłem słuchaczy o 3 słowa na temat ich pracy i my teraz zgadujemy, co to takiego.
1: Dobra.
0: Na razie nie zgadłem ani jednej propozycji, ale to nic. Kasia na WhatsAppie podesłała coś takiego.
2: Załadunek, dotykanie, było.
1: O, no mi się z tym kojarzy... Policjant? Policjantka?
0: Zły dotyk boli najbardziej. Rafał, a ty co dorzucasz?
3: Wymieniam, przeciągam, zapinam.
0: Moim zdaniem zawód mąż.

0: Kygo Khalid Griffin i Save My Love w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. 27 minut po 11. Słuchajcie, cały czas czekamy na was i sprawdzamy, czym się zajmujecie. Podajecie trzy słowa, a my odgadujemy. Co mamy tutaj od Marcina?
1: Cześć, tu Marcin. Maszyna, siłownik, prąd. Zapraszam do zgadywania.
0: To jest bardzo trudne, ale mam wrażenie, że kardiochirurg.

0: Reklama.
1: Cześć, już wróciłaś? Co kupiłaś? Kolejna sukienka.
2: No, nie tym razem. Księgowa rano mówiła, że potrzebne są nam w firmie koszty, więc kupiłam w Toyocie 3-letni samochód. W leasingu. Stoi na podjeździe. Po sukienkę jadę jutro.
3: Sprawdź ofertę autoryzowanego dealera Toyota Kamiński w Koninie przy ulicy Spółdzielców 15. Samochody różnych marek z gwarancją, dogodne finansowanie Toyota Bank i ubezpieczenie na miejscu. Toyota Kamiński zaprasza.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie.

Bambi Young Leosia i BFF w Melo Radio. 19 minut do 12. Podkręcamy tempo. Ten tydzień nowy warto by było zacząć od jakiegoś dobrego newsa i myślę sobie, że informacja o tym, że do zgarnięcia jest 200, a nawet 500 złotych, to jest bardzo dobra informacja. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i nie czekajcie, tylko zróbcie to najlepiej od razu, bo dzięki temu macie możliwość zgarnięcia tych pieniędzy. My później do was oddzwonimy, potem wy powiecie, na co to wydacie i w zasadzie to jest wszystko, także... Case jest bardzo prosty, nie ma co marnować czasu, tylko fajnie od razu zgarnąć siano.

0: Dub Dogs, Fizzo, Zorki, How Does It Feel w Meloradiu, 10 minut do 12. Marcin Sikora, siemanko.
1: No cześć.
0: Co tam właśnie?
1: Rusza remont drogi do Morskiego Oka, a na jednym z lotnisk wstrzymano tankowanie samolotów, więc ani nie pojedziesz, ani nie polecisz.
0: Nie no, super w ogóle, dzięki.
2: A już o 12 zagramy
0: Heaven I Run w Meloradiu. Gdzie latać, gdzie tankować, gdzie jechać? Przekonamy się za chwilę. Nie przekonamy się?
1: Nie wiem, się dowiecie.
0: Mądry człowiek.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price.

0: Co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.

0: pewno jest dzisiaj w Słupcy. Tak będzie aż do wieczora. Nie przejaśni się. Po południu możliwe są opady. Kropić może też jutro. Ciśnienie mamy wysokie, wiatr wieje umiarkowany. Termometry aktualnie wskazują 12 stopni, cieplej już dzisiaj nie będzie. Znacznie wyższą temperaturę zobaczymy na termometrach jutro. Ociepli się nawet do 17 stopni.
1: To są newsy Meloradia Słupca.
0: Urszula Salamon, zapraszam. W naszym mieście będzie nowy defibrylator AED. To prezent dla Słupeckiej Biblioteki z okazji jej 80-lecia, mówi dyrektorka placówki Anna Karpińska.
2: To będzie bezpieczeństwo nie tylko nas bibliotekarzy, ale też czytelników, no i mieszkańców miasta i Słupcy. Przepiękny prezent, bardzo serdecznie dziękujemy. Każdy, kto zauważy osobę potrzebującą pomocy, może z tego defibrylatora skorzystać.
0: Kapsuła z urządzeniem zostanie zainstalowana na zewnętrznej elewacji budynku biblioteki. Tymczasem w naszym powiecie trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Jest prowadzona elektronicznie przez system nabór. Dokumenty można składać do 29 maja. Na koniec sport. 6 i 7 czerwca odbędzie się turniej Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej w Przybrodzinie. Poszukiwani są wolontariusze, którzy pomogą w organizacji tego wydarzenia. Szczegóły znajdziecie na Facebooku gminy Powidz.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Rusza remont drogi do Morskiego Oka. To najpopularniejszy szlak turystyczny w polskich górach. W tym tygodniu droga będzie zamknięta dla elektrycznych busów i konnych zaprzęgów, ale można będzie przejść na piechotę. To się jednak zmieni od 25 maja, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Tu już będą większe utrudnienia. Zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
4: Remont ma się zakończyć 19 czerwca. Na lotnisku Lajes na Azorach wstrzymano tankowanie samolotów. To po dostarczeniu tam skażonego paliwa. Paraliż może potrwać kilka dni. Co trzeci kierowca w Polsce najchętniej zmieniałby samochód co 3-4 lata, przy założeniu, że ograniczenia finansowe nie odgrywają roli. Tak wynika z badania przeprowadzonego dla Santander Consumer Multirent.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: 12 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi. Kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo. Haven, I Run. Ja też muszę trochę pobiegać. To tak dla zdrowia.

0: Ale Farben, Body Talk w Melo Radio. 15 minut po 12, podkręcamy tempo i prosiłem was o 3 słowa, które opisują waszą pracę. Wy podsyłacie to na WhatsAppie Meloradia. Mamy od Adriana coś. Siemanko.
1: Siemano, podpowiedzi ode mnie to kij, pędzel, kapie. Pozdrawiam, Adrian.
0: Ja obstawiam, że chodzi o stolarza. A wy? Dajcie znać. 3 słowa opisujące waszą pracę. Obstawiam, że nie zgadnę, ale za najbardziej absurdalne coś z Melomerczu myślę, że może się znaleźć. Hey.

0: Pauza i Magnetic w Meloradiu. 26 minut po 12. Jeżeli lubicie tę nutę, to możecie jej pomóc. I to w bardzo prosty sposób, bo wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i zagłosujecie na nią w ramach 30 Meloradia. Bo ostatnio ten kawałek zajął miejsce 11, a z waszą pomocą może i pojawić się na samym szczycie. A ja mam dla was numer, który sobie przypomniłem. David Guetta, Sia i Titanium.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Skoral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Znowu lecicie?
2: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
7: Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: W Centrum Heban Słupca drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargrest, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Ten remix brzmi trochę w stylu twórczości Roberta Milesa. Dua Lipa Illusion. A za ten remix odpowiada Rigard, którego doskonale znacie z anteny Meloradia. 18 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Prosiłem o 3 słowa, które opisują waszą pracę. Kinga na WhatsAppie coś podesłała. Siemka.
1: Moja praca jest związana z doświadczeniem, z negocjacjami i z kupnem, sprzedażą. Mogę też podpowiedzieć, że jest to praca taka bezpośrednia z ludźmi.
0: Trudne. Coś mi się wydaje, że takie trochę dyrektorskie stanowisko, ale nie wiem. Wy macie jakiś pomysł? Jeśli tak, to dajcie znać. Czym może się zajmować Kinga? Wbijajcie na WhatsAppa. Hej,

0: a Lisa i Bad Angel w Melo Radio, 8 minut do godziny 13. Ze mną Ula Harciarek w studiu.
1: Jestem, cześć.
0: Siemanko, co tam masz dla nas?
1: Będą nowe ceny maksymalne paliw.
0: Tak jest.
1: Jakie będą jutro, to się to powiem za chwilę.
0: Jasne.
1: No i będzie o tym, że zima, no pada śnieg, naprawdę.
0: Nie, no.
1: No.
0: Weźcie sobie nawet jaj, nie róbcie, no.
1: Serio.
2: A już o 13 zagramy.
0: Ilenie, Molly Goulding i Don't Want Your Love w Melo. Na potrzeby sytuacji myślę, że powinna powstać piosenka o nazwie Don't Want Your Snow. A my to gramy punktualnie o 13 w Melo.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana. Albo zwrot pieniędzy.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media
14: Expert taniej masz. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
17: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
18: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet 2.
19: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii miała być jedna doniczka,
20: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
23: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Jeszcze niedawno własność była czymś oczywistym, dziś coraz częściej z niej rezygnujemy. Skąd ta zmiana?
24: Zmienił się styl życia i nasze oczekiwania. Dziś chcemy mieć wybór, szukamy wygodnych i prostych rozwiązań. Dlatego nie kupujemy już muzyki i filmów na płytach, tylko korzystamy z subskrypcji.
23: A jak to wygląda w innych obszarach? Sprzęt, narzędzia? Czy chcemy korzystać tylko wtedy, kiedy są potrzebne?
24: Tak, bo to wygodne i eliminuje obowiązki związane z utrzymaniem. Coraz częściej liczy się dostęp tu i teraz, a nie posiadanie.
23: A samochód? Czy też zaczynamy myśleć o nim inaczej?
24: Zdecydowanie tak. Auto coraz częściej traktujemy jak usługę, a nie decyzję na lata. W końcu nasze potrzeby się zmieniają. Z raportu Sixt Polska wynika, że w ubiegłym roku już 6 na 10 Polaków choć raz wynajęło auto. Widzimy, że rośnie trend wynajmu auta zamiast jego kupowania.
23: Dziękuję za rozmowę, a po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
22: Ogłoszenie płatne.
25: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
0: Minuta do 13. Newsy Meloradia. Ula Harciarek.
1: Jutro podwyżki cen na stacjach paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, benzyny 98, 6,97, a diesla 6,85. Wyższe ceny na stacjach paliw to wynik drożejącej ropy po sygnałach o uderzeniach w Zjednoczone Emiraty Arabskie, mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
26: Na razie jednoznacznie przekłada się to na perspektywę zwyżkową dla ropy i dla paliw gotowych. Jeśli chodzi o rynek polski, tutaj spodziewamy się na razie jednak nie aż tak dynamicznych zmian, nie tak gwałtownych.
1: Analitycy przygotowują się do blokady cieśniny Ormus i problemy z dostawami. Na koniec zima, która jeszcze nie sobie nie idzie. W Tatrach pada śnieg, opady są większe niż się spodziewano, i wzrosło zagrożenie lawinowe.
0: Mamy 13. Siemanko, ja jestem Adi i za chwilę pogadamy o nowym miniserialu o Berlinie. Mówię tutaj o postaci z serialu Dom z Papieru. Czy warto? Zaraz wam powiem. Two ships in the night.

0: Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. No i teraz sobie trochę pogadamy o serialach, a dokładniej o nowej produkcji. Ula Harciarek ze mną.
1: Jestem, cześć. No opowiadaj, bo ty oglądałeś.
0: Obejrzałem.
1: Ja jeszcze nie.
0: Słuchajcie.
1: Nie wiem, czy chcę, to przekonaj mnie.
0: Zaraz się zacznie. Słuchajcie, obejrzałem Berlin i Dama z Gronostajem, to jest oczywiście spin-off Domu z Papieru. I
1: mam takie... Świetny.
0: No, Dom z Papieru był rewelacyjny, ale dwa sezony pierwsze.
1: Tak.
0: Później to tam się zadziało średnio. Ten spin-off to jest w ogóle taki miniserial, on tam nie wiem ile ma odcinków, z 8 albo 10, już nie pamiętam.
1: 8.
0: No. I powiem tak, ogólnie to jest całkiem sympatyczne, daję temu 6 na 10, bo zawiązanie akcji jest ciekawe, to co się dzieje na ekranie rzeczywiście imponuje, ale to co trochę przytłacza, to ten wątek miłosny, który po prostu jest wszędzie, jest go za dużo, no męczy
1: no
0: to.
1: No i właśnie fani serialu Dom z Papieru i fani Berlina uważają, że tego jest za dużo.
0: Zdecydowanie i powiem wam więcej, no już momentami to ja się z tego po prostu śmiałem, jak oni do siebie perke, amour, l'amour. I powiem tak, daję 6 na 10, jeżeli macie zamiar z kimś się spotkać na Netflix and Chill, obejrzyjcie to sobie, powinno być git, nie? Jeżeli, if you know what I mean, nie? Bob Sinclair, QTB, Rock This Party. You know, that I'm coming at you. We just want to pick up QTB. Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere it just bounce, son. Yeah.

Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. 26 minut po 13. Tylko gdzie to lato jest w sumie? Nie no, ta pogoda ostatnio to jest jakiś ponury absurd, cytując Adama Miałczyńskiego z filmu Dzień Świra. Ale słuchajcie, są dobre wieści, bo widzę tutaj na radarach, że w środę już zrobi się cieplej, słoneczniej i w ogóle pięknie. Miejmy taką nadzieję, że to rzeczywiście się sprawdzi. Synoptycy, nie oszukajcie nas. Alok, Khalid i Dive Into Me jeszcze w tej godzinie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: O reklamie.

Pitbull, T-Pain i Hey Baby, Drop It to the Floor. Tak podkręcamy tempo. Możemy podkręcić jeszcze mocniej, a dokładniej to wy możecie, wchodząc na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, bo tam czeka na was szybka kasa. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. A im bardziej szalona propozycja, na co to wydacie, tym tylko lepiej. Także jeżeli macie akurat smartfona pod ręką, to wbijajcie. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Szukajcie szybkiej kasy, piszcie na co chcecie to wydać, bo to właśnie dzisiaj, już niedługo, ktoś z was usłyszy dzwoniący telefon i wszystko będzie jasne.

0: Oscar Metcalf, Sweet Nothings w Melo Radio. Ta piosenka przypomniała mi o tym, że bardzo bym zjadł taką bułkę z kurczakiem.
1: To pyszna propozycja.
0: I z takim sosem miodowym na ostro jeszcze, ale rewelacja. Iga Mikołaj w studiu.
2: Yo.
0: Tak, zaraz to zrobię. Iga Mikołaj w studiu, jak się macie?
1: Bardzo dobrze.
0: Wiecie, że od środy ma być słońce w końcu?
2: Jej!
1: Tak odliczam do tego słońca, bo miało być już dzisiaj, a nie ma.
0: Dziękujemy
1: sobie. To pewnie przez te tepiarę z Turcji, co kupiła słońce.
2: No właśnie. A już o 14:00 zagramy. Ale my się śmiejemy, ale odkąd ona kupiła to słońce, to go nie ma.
1: Faktycznie.
0: Ej, faktycznie, bez kitu. To było jakoś w zeszłym tygodniu mówiliście o tym, nie?
1: Ale o 14:00 będzie ten numer. Where is my husband? Ray David Guetta i Hypaton.
0: A to prawdziwe słońce.

autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po

0: jeszcze w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa śląska 19,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo eObuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub kategorii C plus E? Postaw na turbo. Egzamin na ciągniku siodłowym, takim samym jak w konińskim Wordzie. Wybierz turbo i zdaj egzamin na identycznym sprzęcie. Turbo, Konin, Poznańska 47. Dzwoń 500 076 890.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Centrum Heban Słupca. Drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargrest, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Po reklamie.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Przybywa ofert pracy w kwietniu. Było ich więcej niż w marcu. Najwięcej ogłoszeń przybyło w województwach podlaskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Ubrania, obrusy, biżuteria czy wyroby skórzane. Aż 7% sprawdzonych przez UOKiK rzeczy zawiera zbyt duże stężenia substancji szkodliwych. Jagoda Kruszewska.
3: Biżuteria z 400 razy przekroczonym stężeniem kadmu i ponad 333 razy przekroczonym stężeniem ołowiu. Obrusy ceratowe, które miały 57 razy za dużo ftalanów, skórzane rękawiczki, które miały ponad 2 razy za dużo chromu szóstego.
2: Noszenie takich rzeczy może skończyć się podrażnieniem skóry. Od 500 do 1000 zł wydajemy najczęściej na prezenty dla młodej pary. No i co ciekawe, więcej na prezenty wydają kobiety niż mężczyźni.
0: Nie zaskakuje mnie to w żaden sposób, że my wydajemy więcej.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, jest poniedziałek. Woo, jak super, jak się ty cieszysz w ogóle.
2: No
1: zobacz,
2: pewnie.
1: Słońce wyszło specjalnie dla ciebie.
2: Faktycznie. Ciekawe, kiedy zajdzie. Pewnie za 30 sekund, jak tylko skończymy mówić.
1: Ale w ogóle nie siej takiej negatywnej energii, bo my mamy dużo pozytywnej energii dzisiaj.
2: No to ale ja tę pozytywną energię właśnie chcę przekuć dla tych ludzi, którym może brakuje dzisiaj słońca.
1: Okej, okay, a zajrzymy na Eurowizję?
2: O, zajrzymy, bo tam drama.
1: Iga Mikołaj, hej.

0: Chaos, Won't Forget You, a my przenosimy się na Eurowizję. Omówimy ją, żebyście wy nie musieli sprawdzać, co tam się ogólnie wydarzyło. Wygrał ten kawałek.
1: Ten konkurs powinien się skończyć już dawno temu.
0: To jest twój statement. Mhm. No tak, bo są różne dramy wokół właśnie Eurowizji i wokół tego, wokół punktacji, tak to nazwijmy.
1: I wokół uczestników.
0: Ponieważ
1: był tak jeden uczestnik, który dostał maksymalną liczbę punktów tylko od polskiego jury.
0: Ale nasza Alicja, 12. miejsce, gratulujemy.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradio Under Control we Freak Fajcie. Mikołaj, o co chodzi z tym Robertem Lewandowskim? Bo ja się już pogubiłam.
1: No, Robert Lewandowski zagrał ostatni swój mecz w barwach Barcelony i powiedział adios, you later i odszedł.
0: Pourquoi? Pourquoi?
1: No bo kontrakt mu się skończył, nie dali mu kolejnego. Zresztą sam Robert w sumie nie wiem, czy by chciał zostać, czy by nie chciał zostać. Znaczy pewnie by chciał, ale chciał też dużo pieniędzy i prawdopodobnie dlatego pójdzie teraz do Arabii Saudyjskiej, gdzie oferują mu naprawdę dużo pieniędzy.
0: Ale co on taki na te pieniądze jakoś na
1: barony? No bo wiesz, no Robert to już ma swój wiek jak na piłkarza i znajduje się już w tak schyłkowym momencie swojej kariery raczej, więc pewnie chce z tej końcówki wycisnąć ile tylko się da, żeby potem móc sobie na emeryturze spokojnie siedzieć i rozwijać jakieś inne biznesy.
0: Znaczy, mi się wydaje, że to nie chodzi o pieniądze, bo w Arabii Saudyjskiej masz fenomenalnych chirurgów plastycznych. Może on po prostu dba o swoją...
1: Ale Robert nie potrzebuje żadnej operacji plastycznej.
0: Na razie nie, ale jak będzie stary na przykład i nie będzie mógł się z tym pogodzić, a?
1: Co ty, to prędzej bym stawiał na Ankę.

0: don't wanna go home. Mikołaj, chciałbyś być nauczycielem?
1: Wiesz co, myślałem kiedyś o tym.
0: Naprawdę?
1: Nawet.
0: Ojej.
1: Nawet zrobiłem tam jeden semestr filologii angielskiej i miałem iść na specjalizację pedagogika.
0: Wow, a wiesz, ile byś zarabiał, gdybyś tak sprawdzał matury?
1: Mało.
0: Na przykład? Ale zawsze jakiś dodatek do pensji, o tym pogadamy w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Słupca na 102,9 FM. Reklama.
1: Cześć, już wróciłaś? Co kupiłaś? Kolejna sukienka.
2: No, nie tym razem. Księgowa rano mówiła, że potrzebne są nam w firmie koszty, więc kupiłam w Toyocie 3-letni samochód. W leasingu. Stoi na podjeździe. Po sukienkę jadę jutro.
3: Sprawdź ofertę autoryzowanego dealera Toyota Kamiński w Koninie przy ulicy Spółdzielców 15. Samochody różnych marek z gwarancją, dogodne finansowanie Toyota Bank i ubezpieczenie na miejscu. Toyota Kamiński zaprasza.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków. Lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo eObuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
16: Bittersweet 2.
17: Lato w Half Price.

Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca, kawa mielona Qualita Oro, 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. O reklamie.

0: Ale romantycznie, Just in Case, Melo Radio. Mikołaj, ja pisałam matury dawno temu, ty w sumie też. I ja nie wiedziałam, że tyle pieniędzy można zgarnąć za sprawdzanie tych matur.
1: No właśnie, znamy stawki w 2026 roku za sprawdzanie pojedynczej pracy i najbardziej opłacalne jest sprawdzanie matur z języka polskiego i z języka obcego na poziomie rozszerzonym. 59 zł za jeden arkusz.
0: Wow, a matma?
1: Matma 40 zł za podstawę i 50 za poziom rozszerzony.
0: No tak, umiesz liczyć, licz na siebie, prosto.
1: Czyli 5 matur podstawowych z matmy, to już macie szybką kasę od Meloradio.
0: Meloradio.pl, tam się kierujemy.

0: Mine. Mikołaj, u ciebie dzisiaj się spotykamy i gramy w gierki całą noc.
1: Dobra, ale super. W jaką? W Baldura może?
0: Jestem w to coraz lepsza, wiesz?
1: Okej.
2: No słuchajcie, no to właśnie w newsach będę miała o grach.
0: Super.
2: I o tym, jaki jest pierwszy symptom, że jesteśmy uzależnieni od gier komputerowych.
0: Nie, to nie my. Czyli co, całą noc zarywamy nutkę?
1: Tak.
0: Dobra, fajnie.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Zokaria, Andy Dust i Charis. Właśnie on. Albo ona.
0: Mój Boże. Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
3: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
4: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
3: Get ready with me.
4: Codziennie chwilę przed 18:00 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
3: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
4: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Kaufland jest fresh, w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunchips 130 gramów, trzecie gratis.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
19: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
18: Serio? Też na wysokie kwoty?
19: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
20: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
21: Sprawdź to sam, czekaj dał, kusi ceną każdy dział.
22: Sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
23: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
24: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
25: Lidl. To się opłaca.
26: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
27: Minuta do 15, czas na newsy Meloradio.
28: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
29: 3,5 roku za kratami ma spędzić kobieta, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Film z auta obiegł sieć. Kobieta przyznała się do winy i przeprosiła taksówkarza. Pomoc psychologiczną oferuje studentom województwo łódzkie. Będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji. Mierzymy się z ogromną presją, mówi student Politechniki Łódzkiej Jakub Cisło.
30: Nie mamy doświadczenia, nie mamy pewności, nie mamy na czym się oprzeć i potrzebujemy często ramienia, na którym będziemy mogli na chwilę odsapnąć, odpocząć, złapać oddech i iść do przodu.
29: Program potrwa do listopada. A na koniec, jak rozpoznać uzależnienie od gier komputerowych? Według polskich naukowców pierwszym sygnałem jest gwałtowne przerwanie gry w wyniku złości.
31: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
27: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 15 i zdradzimy Wam, co zrobić, żeby mieć pewność, że to ten jedyny, tudzież ta jedyna.
28: No to jak wiesz, to się pochwalisz tą wiedzą.
27: No nie wiem, czy to ja wiem.

0: To on, Jax Jones. Where did you go w Meloradiu? Młodzi zmieniają zasady gry. Taki piękny nagłówek mi wyskoczył przed chwilą.
1: No i jakiej gry i jakie zasady się zmieniają?
0: Mianowicie, gdybyśmy się hajtnęli, to powinniśmy podpisać intercyzę, bo to nie jest zimna kalkulacja, to jest polisa ubezpieczeniowa.
1: No dobra, ale jak wchodzisz w związek małżeński z przekonaniem, że coś się w nim wysypie i trzeba będzie wziąć rozwód, to jakby już na samym starcie dajesz sobie furtkę na to, żeby się to wydarzyło, więc po co w ogóle zawierać taki związek małżeński?
0: Tego jeszcze nie zbadali, okej? Okay? Daj im chwilę.
1: Jeszcze się muszą młodzi ludzie zastanowić, tak? Czy im zasady takie odpowiadają? Dobrze.
0: Save my love, Kaigo.

0: No Money, Galantis. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To jest ten moment, to jest ta chwila. Dzwonimy do Kaśki, która ma bardzo ciekawy plan.
1: Fajny plan, taki tak. Amerykański nawet bym powiedział.
0: W zasadzie to tak, wbiła na meloradio.pl, potrzebuje 200 zł, za chwilę dowiemy się na co. Hej Kasia, Iga Mikołaj.
1: Siemanko.
2: No hej.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
2: A jest aktualnie u babci.
0: U babci, obiadek się szykuje jakiś?
2: Tak, już po obiadku.
0: Mniam, mniam, mniam. A na co byś chciała 200 zł?
2: A na tajną misję. Na tajną misję urodziny przyjaciółki. Aha. Wyjazd limuzyną. Torcik, jakieś konfetti. Wow. Akurat ma w sobotę, więc się przyda.
1: To grube takie plany. To w takim razie my musimy po prostu ci w nich pomóc. I ten dźwięk oznacza, że w tym momencie możesz wybierać się już do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Super, ekstra, dzięki bardzo.
0: A wiesz, że Mikołaja największym marzeniem jest przejażdżka limuzyną?
1: Skąd wiedziałeś?
2: Tak.
0: No, czy mógłby z wami?
2: Pewnie, zapraszamy.
1: To ja będę wystawał tam z tego szyberdachu i będę krzyczał. Woo! Może być?
2: Dzięki.
0: Szybka kasa od Meloradia. Chyba może być. Woo!

0: Jak to brzmi? Rita Ora, You For Me i Sigala. A wiesz, że Sigala wystąpi na białej scenie na Sunrise Festival w Kołobrzegu?
1: Przepraszam bardzo, on jest z Wielkiej Brytanii, więc on wystąpi na White Stage, alright?
0: Alright, I'm so sorry, man. A my was wysyłamy.
1: Na Sunrise Festival oczywiście, słuchajcie, w piątek po 21:00 Sunrise On Air.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w Kołobrzegu,

0: Cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
7: Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: wszystko spoko?
1: Kopnęło mnie prądem.
0: Ale kto?
1: No ten kabel biały, to on jest niebezpieczny.
0: A ten, faktycznie, on odepnę też mnie go. Zawsze kopie.
1: Co się z nim nie tak, musimy go wymienić.
0: Dobrze. A wiesz, co ja kocham najbardziej na świecie?
1: Zaraz ziemniaki.
0: Po czekoladzie, tak, ziemniaki, pyry, mniam.
1: No to w takim razie dobrze się składa, ponieważ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło teraz akcję promocyjną, bo się okazało, że jest za dużo ziemniaków, ludzie nie kupują tych ziemniaków i one się marnują i trzeba kupować i jeść polskie ziemniaki.
0: Dajcie mi wszystkie ziemniaki, a ja je zjem.
1: A tyle rzeczy można zrobić z ziemniaka.
0: Placki
1: ziemniaczane. Można zapiekankę zrobić z ziemniaka. Pieczone ziemniaki.
0: Jaka jest twoja ulubiona potrawa z ziemniaków?
1: No frytki chyba.
0: Frytki? Mhm, u mnie placki ziemniaczane, a wy, drodzy słuchacze, dajcie znać. WhatsApp Meloradia. Czekamy na wasze ulubione dania ziemniaczane. Głosówki albo tekstówki. Meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik.
1: Ja już wiem, co się pojawi.
0: Tak? No nie.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Tak podkręcamy tempo w Meloradio i sprawdzamy, jakie są wasze ulubione dania ziemniaczane. Jest głosówka od Damiana.
1: Najlepsze ziemniaczki to są takie pieczone we folii i nadziewane sałatką śledziową z dodatkiem świeżej pietruszki albo jakiejś innej zieleniny, którą można sobie tam posypać do smaku. Bardzo polecam.
2: Trzeba będzie sprawdzić, bo tak na papierze to brzmi niezbyt, ale... Ale...
0: No taka trochę kuchnia fusion bym powiedziała.
2: Najważniejsze, żeby ziemniak był polski.
3: A już o 16 zagramy
2: Rumors, Thomas Gray.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja.
2: Ej, ale co się działo?
4: Cały czas tłukło.
5: Ale gdzie tłukło?
4: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
2: Ale jak to brzmiało?
4: No i? Ani spać, ani się położyć.
3: No jak co? Wstawać.
6: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
7: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
8: Waldek,
7: Marcin
6: i Daria.
8: I to nie było tylko pum, pum, pum.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% Mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Vibes Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
20: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
19: Są sprawdzone przepisy
20: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
19: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
20: Oglądaj codziennie od 7:30 w TVP2 i TVP VOD.
21: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
23: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
24: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
25: Po reklamie. Meloradio z Łupca. Słuchaj na 102,9 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane w Słupcy?
26: Urszula Salamon, zapraszam. 5 czerwca we Wrześni zagra zespół Ira. Koncert odbędzie się na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Kaliskiej. Wstęp wolny. A dzisiaj zajrzyjcie do Sokolni. Zobaczycie tam film Diabeł ubiera się u Prady 2. Miranda Priestly walczy ze swoją byłą asystentką Emily. Konkurują o wpływy i przychody z reklam w czasach upadającej prasy papierowej. Na ekranie Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci i Emily Blunt. Film zobaczycie od dzisiaj do środy o 18 w kinie Sokolnia w Słupcy. Na koniec sport. 6 i 7 czerwca odbędzie się turniej Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. W Przybrodzinie. Poszukiwani są wolontariusze, którzy pomogą w organizacji tego wydarzenia. Szczegóły znajdziecie na Facebooku gminy Powic.
25: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
0: Ula Harciarek on the mic.
27: Masło za 99 groszy pod lupą Łokik. Jest zawiadomienie na 2 popularne dyskonty. Portal dlahandlu.pl informuje, że z połem podejrzewa stosowanie nieuczciwych praktyk. Uważajcie na wiosenne burze. Mogą być bardzo groźne, ostrzegają strażacy, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
28: Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, powinniśmy się schować, gdzie będziemy bezpieczni. Pamiętajmy o tym, żeby się nie chować pod samotne drzewa. To są takie, można powiedzieć, ściągacze piorunów.
27: A jeśli jedziemy autem, nie wysiadajmy z niego wewnątrz pojazdu, jesteśmy bezpieczniejsi. A na koniec sukces filmu o Michaelu Jacksonie około miesiąca po premierze wciąż jest chętnie oglądany, no i zarobił już ponad 700 milionów dolarów na całym świecie, a kosztował około 150.
0: Najlepsze ziemniaki to ziemniaki w plasterkach popijane zimnym mlekiem, napisała słuchaczka.
2: To takie bardzo wakacyjne.
0: A jakie są według Was najlepsze ziemniaki? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, meloradio.pl.

0: Dręczy w Maloradio, a my sprawdzamy, jakie ziemniaki lubicie najbardziej. I dziękujemy za wszystkie głosówki. Kasia?
1: Kluski śląskie.
2: Bardzo dobry wybór, też dobrze mi się kojarzą z dzieciństwem.
0: Mikołaj?
3: Cześć, to Mikołaj. Ja lubię frytki i pleski ziemniaczane.
2: No i połączył nasze ulubione rzeczy.
0: Klasa, klasa, klasa sama w sobie. A propos klasy, pogadamy za chwilę o Ani Lewandowskiej.

0: Kisses, Blezml Radio. A Mikołaj przegląda Instagrama i szuka wspaniałości różnych newsów, informacji i znalazł.
1: Przeglądam, bo musiałem sprawdzić, czy to naprawdę wylądowało na Instastory Anny Lewandowskiej, ale tak. No więc Robert pożegnał się z Barceloną. O tym już mówiliśmy w dzisiejszym programie. Bardzo taka wzruszająca scena. Wszyscy mówili, piłkarze i kibice, że o, przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda, dziękujemy ci za wszystko, nie? I generalnie dużo podziękowań dla Roberta, no bo w końcu przyszedł do tej Barcelony i trochę ją odmienił faktycznie, bo taki czas dla nich był niezbyt dobry.
0: On jest
1: dobry.
0: Bardzo dobry, tak?
1: Jest bardzo dobry. Jest no, jednym z najlepszych na świecie. I Anna Lewandowska kiedyś udzieliła takiego wywiadu, w którym mówiła, że ona się przez tego Roberta czuje taka zamknięta, wiesz, w domu.
0: No
1: nie?
0: Tak, bo, że on musi
1: bo wszystko
0: iść
1: dookoła tego Roberta. I tylko
0: emeryturę.
1: Ten Robert. No i udostępniła takie story z podpisem. To takie wzruszające. Za każdym sukcesem mężczyzny stoi kobieta.
0: Co, źle?
1: Wiesz, no, nie powiedziałbym, że źle, ale czasami może warto po prostu zastanowić się przez sekundę i jednak dać temu swojemu mężowi
0: błyszczeć. No bo jej tylko chodzi o to, że ona nie musi dostosować swoje życie
1: pod Roberta. Tak, ja wiem, no gotuje mu i pierze, no, nie, no właśnie, i tak dalej. No. Chociaż w klubie też to robią, bo też mu tam wszystko piorą i gotują, więc...
0: W sensie, że
1: za każdym sukcesem mężczyzny stoi klub piłkarski.
0: Dobrze wiedzieć. Obejmuje noce. Jonatan, PZ, Liwka.

0: Bady, co jak w Maloradiu. Czy mamy tutaj jakichś fanów anime?
1: Nani?
0: Kawaii? Nie wiem.
2: No tak, a co?
0: Tak, to mam fantastyczną wiadomość dla ciebie i dla innych.
2: Uuu!
0: Hej, kawaii! O tym pogadamy w tej godzinie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Centrum Heban Słupce. Drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargres, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.

0: A tak robią mewy, wiesz?
1: W sensie tururu robią?
0: Nie, poczekaj. Czekaj.
1: O, a to znam, bo za oknem mi latają mewy.
0: Mieszkasz nad morzem?
1: Nie, właśnie o to chodzi. Zawsze mnie to dziwi właśnie, że w Warszawie tak często, gęsto latają mewy. Ale teraz z Warszawy przenosimy się do Piotrkowa Trybunalskiego.
0: Pięknie.
1: Ponieważ tam powstał nowy symbol przyjaźni polsko-japońskiej. Została narysowana postać w stylu anime. Postać nazywa się Ania. I będzie takim symbolem tej naszej przyjaźni polsko-japońskiej.
0: A skąd to się wzięło w ogóle?
1: Co, anime skąd się wzięło? Z Japonii.
0: Dzięki, bo nie wiedziałam. Dzięki.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

0: A to nowość w Meloradiu, Favor, Fisher, Tones and I. Tak podkręcamy tempo. Drodzy kierowcy, proszę się skupić na te newsy Meloradia.
1: Skupiam się.
2: Będą ważne, skup się. Skup się. Dla kierowców.
0: Mocno. Dobrze, przepraszam, już jest Michał skupiony.
2: Tak, zauważyłam. Jestem pod wrażeniem. Słuchajcie, kierowcy, bo będą utrudnienia.
0: Tylko się nie...
1: Dobra. Ale się skupiłem. O 17 zagramy. Can't deny
0: it. Jesteś dalej w stanie skupienia?
1: Bardzo się skupiam. Już czekam na newsy.
0: To brzmi jakbyś... A ten numer zagramy punktualnie o 17.

0: Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
7: Prawo jazdy? Zrób to na luzie, ale na serio. Szkoła jazdy Turbo. 35 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych kursantów, elastyczne godziny jazd, wszystkie kategorie, kursy kwalifikacyjne i ADR-y w pakietach taniej. Postaw na turbo. Dzwoń 500 076 890.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
10: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz! Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
11: Hot grill.
12: Arilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
17: Bittersweet.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane w Słupcy?
1: Urszula Salamon, zapraszam. 6 i 7 czerwca odbędzie się Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. Wydarzenia zaplanowano w Lądzie nad Wartą. To będą dwa dni pełne historii i atrakcji. W programie są koncerty muzyki dawnej, pokazy walk wojów i średniowiecznego rzemiosła. Mamy też propozycje dla najmłodszych. W Sokolni można zobaczyć animację Arko. Główny bohater przypadkowo trafia na ziemię, próbuje odnaleźć drogę do domu. To zadanie okaże się o tyle trudne, że Arko jest przybyszem z przyszłości. Film zobaczycie od dzisiaj do środy o 16 w kinie Sokolnia w Słupcy. I jeszcze sport. 24 maja wystartuje rodzinny rajd rowerowy. Start i meta zaplanowane są w Koszutach Małych na placu przy plebanii. Dzisiaj jest ostatni dzień zapisów.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Zbliża się 17, czas na News Meloradio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Nie będzie redukcji wojsk amerykańskich w Polsce, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje, że mamy do czynienia z reorganizacją wojsk amerykańskich w Europie. Kierowcy, uwaga, szykują się utrudnienia na S8 w Warszawie i okolicach. Drogowcy będą wymieniać asfalt, a to oznacza też zmiany w komunikacji miejskiej, mówi Tomasz Kunert z Warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego.
5: Połączenia będą utrzymane, natomiast autobusy będą pomijały część przystanków.
4: Utrudnienia zaczną się dziś po 22 i potrwają do soboty. A na koniec Hiszpania. Tamtejszy sąd uniewinnił Shakirę od zarzutu oszustwa podatkowego. Państwo będzie musiało zwrócić jej około 60 milionów euro.
2: Myślicie, że zaśpiewa łaka, łaka? Bo się ucieszy, wiesz o co chodzi. Tak?
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Lubicie się kłócić w związkach?
3: Nie.
2: To niedobrze.
3: O!
2: I udowodnię ci to za chwilę.
3: No tak. Czemu mnie to nie dziwi, Iga? Czy uważasz, że to niedobrze?
2: Musimy się pokłócić. Iga Mikołaj, siemanko, słuchacie Freak Fightu.

0: Mikołaj, jak ty siedzisz? Może się wyprostujesz, co?
1: Daj mi spokój, kobieto.
0: Ale to dobrze, że my się tak czasem kłócimy. Wiesz, kto się czubi, ten się lubi, to raz. A dwa, mamy świadomą, fantastyczną relację.
1: Ponieważ są takie relacje, które teraz są opisane jako settling i to jest takie życie razem, ale osobno, tak obok siebie. I nawet są pytania pomocnicze, żeby sprawdzić, czy jesteś w takim związku.
0: No to my nie jesteśmy.
1: Iga, czy czujesz dumę, przedstawiając mnie rodzinie i znajomym?

0: ogromną.
1: Wow, a czy masz potrzebę napisać do mnie, zadzwonić, zobaczyć mnie, gdy nie jesteśmy razem?
0: Zawsze.
1: No właśnie, niestety wiem.
0: Ale jak byłeś na urlopie, to się powstrzymywałam.
1: No, raz się tylko zdzwoniliśmy.
0: Tak.
1: I to dlatego, że kupowaliśmy bilety na sobotni event.
0: Ja idę w sobotę na mecz?
1: No.
0: Oh.

0: Jest to Jonas Blue, Rita Ora. Rita Ora, chciałam powiedzieć. Ale...
1: Ładnie, tak po polsku. Jak przyjedzie, to tak ją przechrzcimy.
0: Na Rite Ole?
1: Tak.
0: Fajnie. A chciałbyś zapłacić na przykład 5,5 tysiąca złotych za apartament z widokiem na morze?
1: Nie.
0: A 1400 złotych za po prostu pokój?
1: To, no też bym nie chciał. Ale za jedną noc?
0: Za jedną noc.
1: Nie, to bym nie chciał.
0: Dlaczego?
1: Bo drogo.
0: Drogo, ale w jakże pięknym miejscu.
1: No gdzie?
0: W Polsce.
1: W Polsce? A, to przepraszam bardzo. Nie, no takie ceny w Polsce?
0: Nad morzem, tak. Powstała nowa... No nie wiem, nowa sieć. Znaczy to jest stara sieć hoteli, ale się rozrasta.
1: To tam, gdzie taka cebula jest, się zjeżdża i się wpada do ten.
0: Dokładnie
1: do wody.
0: Tak.
1: Dobra, to już wszystko wiadomo. No powiem ci, że ja wiem, że nad polskim morzem bywa drogo, ale 1400 za noc. Ja, słuchaj, zrozumiałbym, jakby to był, nie wiem, Dubaj, Miami. Ale pobierowo?
0: Ale słuchaj, 26 tysięcy złotych za tygodniowy rodzinny urlop. Jedziemy.
1: To cała rodzina się zrzuca na niego, tak? Rozumiem.
0: Tak. Pracujesz cały rok, żeby móc potem ten tydzień sobie odpocząć.
1: Super.
0: Nie no, u nas jest łatwiej, bo mamy szybką kasę od Meloradia.
1: Tak, no to będzie... Czekaj.
0: Jedna siódma.
1: Jedna siódma.
0: Świetnie.
1: Nocy.
0: A, nocy? Myślałam, że... Wow, no nie. Dobrze. No to jedna siódma nocy specjalnie dla was. Szybka kasa od Meloradia. Śmiało. Naprawdę jedna siódma?
1: No jak 1400, a dajemy 200, ale też dajemy 500, więc troszkę dłużej tam będzie można spędzić. Tak, kilka minut dłużej.
0: Dobry z matmy, imponujesz mi z każdym programem coraz bardziej.

0: Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie w Meloradiu. A my z Mikołajem wiemy, z kim nie chcielibyście grillować.
1: Tak, został przeprowadzony sondaż i... No i omówimy go, bo wyniki są całkiem interesujące.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: sportem narodowym jest oczywiście robienie grilla i my z Mikołajem przeczytaliśmy, kogo nie chcielibyśmy na takim grillu mieć jako Polacy.
1: No i okazuje się, że jako naród nie lubimy generalnie polityków. Mhm. Bo pytanie było, jakiego polityka byście zaprosili do siebie na grilla i 34% badanych powiedziało, że żadnego.
0: Ciekawe czemu.
1: A 4% powiedziało, że nie wie.
0: A, i koniec badań.
1: Nie no, największy tutaj, taki wygrany tego plebiscytu to jest prezydent Karol Nawrocki. 21% zaprosiłoby na grilla właśnie jego. A na drugim miejscu jest Tusk. Znaczy premier Donald Tusk.
0: No tak, może bezpiecznie by się po prostu czuli, czy coś.
1: Boże. Ja też bym nie zaprosił żadnego. Jeszcze by nakłamali, że ale super kiełbasy przyniosę, a potem z jakimś jednym kabanem.

0: Tylko Olek wbił i zobaczcie, jakie numery.
1: Wow, yeah. No bo ja to potrafię, nie?
0: No a jak? Najlepiej potrafisz.
1: Dzięki, Iga.
0: Co tam?
1: Nigdy we mnie nie wątpisz, to mi się bardzo podoba. Nigdy. Jest fajnie, jest poniedziałek, jest 18, jest poniedziałek, który się kończy, to w ogóle jest super.
0: Słońce świeci.
1: Tak, słońce świeci, jest fajnie i za chwilę idę w Melo.
0: O.
1: A wy chodźcie ze mną.
0: Dobra. Mikołaj?
2: No dobrze.
3: A już o 18 zagramy
1: New Religion, BBRXA i Faithless rozpoczną. Będzie też Doda.
0: Wow.
1: Fajnie będzie.
0: Będzie najlepiej.
1: Tak, a jak się doda do tego dobry humor, to już w ogóle super. I gabuzi.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Vibes Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: O reklamie.
13: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
14: Get ready with me!
15: Hejka, kochani! To teraz czas na kolejną serię beauty lifehacków. Nie wiem jak wy, ale ja czuję się już wspaniale. A to tylko dlatego, że wyszło słońce. No musicie się ze mną zgodzić, że to zmienia totalnie wszystko. Humor się zmienił, ale zmienił się też nasz ubiór. W końcu możemy zakładać typowo letnie, wiosenne ubrania. A co za tym idzie? Trzeba być turbo dobrze na to przygotowanym. I ja na przykład nie wyobrażam sobie wyjścia bez gładkich nóg, mając, wiecie, jakąś krótką spódniczkę lub spodenki. No ale jak ty masz inaczej, to też jest okej. Słuchamy, nie oceniamy. No ale chyba każdy z nas kiedyś tak miał, że albo nie kupił sobie pijanki do golenia, albo po prostu się ona skończyła. Po kilku takich wpadkach wpadłam na naprawdę świetny pomysł. Zamiast pijanki do golenia użyłam oleju rzepakowego. No i pierwsze, na co zwróciłam uwagę, to, że maszynka lepiej się, tak wiecie, sunęła, plus to, że było mniej podrażnień. Więc jak będziecie w takim kryzysie, to już wiecie, co robić. I pamiętajcie, another day, another slay.
13: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Wychodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych. Nowe wejdą w życie od czerwca i będą ostrzejsze. Z możliwości redukcji wypadną m.in. przekroczenia prędkości i jazda na podwójnym gazie. A teraz o dowcipnisiach, którzy żartowali, że mają w bagażach bomby. Interweniowali nadwiślański oddział Straży Granicznej. Pasażerowie na urlopy nie polecieli. No to jeszcze piłka nożna. Robert Lewandowski zamyka rozdział kariery związany z Barceloną. Bez względu na to, co wybierze, to sobie poradzi, uważa dziennikarz Eleven Sports Mikołaj Kruk.
2: Wolałbym jeszcze Roberta Lewandowskiego przez może rok, może dwa oglądać na europejskich boiskach, bo jeżeli odejdzie za ocean albo wybierze kierunek bliskowschodni, to obawiam się, że stracimy go trochę z radarów.
1: Bo zainteresowanie tymi rozgrywkami nie jest duże.

0: idę w Melo.
1: No właśnie, w ten weekend Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną, no a coś mi się wydaje, że my poniedziałek będziemy żegnać trochę mniej czule niż Barcelona Roberta, ale zróbmy to razem i tak będzie lżej. Dodaj Melodia Ta, ten numer wam na pewno zagram. John Samity, D. Chainsmokers, oni z numerem All The Time też się pojawią, a zaczyna Bibi Rexha i Faithless, to New Religion. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

0: Marshmello, Yelly Goulden. To Save My Love w Melo. A już w te wakacje.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Ale będzie się działo. Ja już tutaj w studiu przebieram nóżkami na myśl o tym, co się wydarzy od 31 lipca do 2 sierpnia. Wtedy w Kołobrzegu Sunrise Festival. 6 naprawdę cudownych scen. Piękne polskie morze. No i najlepsi DJ-e na świecie. No a pierwszego dnia Sunrise Festival no między innymi wystąpią tak. Sigala, Urzel, będzie Skuter. No, masa naprawdę fantastycznych dźwięków, a ja mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival do zgarnięcia. Żebyście ją dostali, no to wystarczy, że wejdziecie na WhatsApp Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, no i dacie mi znać, jaki był wasz największy festiwalowy przypał, no i dlaczego. Czekam na wasze odpowiedzi, WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: I od razu humor w poniedziałek jest lepszy. Dive into me, Alok i Khalid. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: A dla kogoś z was to może być naprawdę mega poniedziałek, no bo mam dla was podwójną wlotkę na Sunrise Festival, konkretniej na pierwszy dzień tej imprezy, 31 dzień lipca. No i zapytałem was, jakie wy mieliście największe festiwalowe przypały, no i dlaczego one były największe, daliście mi znać głosówkami na WhatsAppie. Piotrula, dawaj!
2: Mój największy przypał to kiedyś na Sunrise, nie pamiętam, to chyba było w 2014 roku, w amfiteatrze usiadłem na gumie i potem ta guma się ubrudziła i to wyglądało, jakbym po prostu narobił w majtki.
0: O nie! Ale słuchaj, mam nadzieję, że tym razem już tej pasy nie podtrzymasz, nie będziesz żadnych przypałów i że będziesz się naprawdę świetnie bawił. Piotrek, podwójna wlotka na Sunrise Festival na pierwszy dzień tej imprezy leci do ciebie, a wy nie bójcie nic, bo tych wlotek będzie jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, już jutro wieczorem Melo Radia, kolejna taka szansa się pojawi.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann. ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
21: Po reklamie.

0: David Guetta, Anne-Marie i Coily Rae to Baby Don't Hurt Me w Melo. Tak podkręcamy dla was tempo. I trochę śmiechu na poniedziałek poprosimy. A dzięki dziewczyny na was zawsze można liczyć.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: To już dobrze znacie, a teraz czas na coś zupełnie nowego. Shimza, DJ z południowej Afryki, gość, który zna się naprawdę na mocnych wakacyjnych brzmieniach. Razem z Topikiem jakiś czas temu współtworzył jeden z jego numerów, a tym razem przychodzi do nas z kawałkiem Fire Fire. No i to będzie prawdziwy ogień. Zresztą posłuchajcie, no i wczujcie się w ten wakacyjny letni klimat.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: A to żartownisia. Spokój. Tak nazywa się ten numer, ale tu spokoju zdecydowanie nie ma. Natalia Nykiel jeszcze przed 19, ta wybije już za moment.
1: A już o 19 zagramy
0: Gordo i Rainier Zunewelt. Loco Loco, tak nazywa się ten numer i to właśnie od niego rozpoczniemy 19, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Slay.
1: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
2: Idę! Idę w Melo!
3: Na zgarach punktualnie 19. Niektórzy o tej porze włączają dobranocka, ale my nie, my idziemy w Melo i zaczynamy naprawdę grubo. Będzie Kygo, Kali T. Griffin z numerem Save My Love, Armin van Buuren i jego już kultowe In and Out of Love. To na pewno wam też zagram, a zaczynam od jednego z waszych ulubionych numerów ostatnich tygodni. Gordo i Rainier z Unewelt, Loco Loco to na sam start. Tupychu, siemano.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Drink some margaritas by swing a blue light.
1: Jeden z moich ulubionych numerów ever.
0: Listen to the mariachi play at midnight.
1: Lost Frequencies.
0: Are you with me?
1: I Are You With Me.
0: Are you with me?
1: Podkręcamy dla was tempo. 16 minuty po 19 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano, no a za nami dużo wydarzeń, które odbyły się w weekend. No między innymi Eurowizja. Już pomińmy tę dwunastkę od polskiego jury dla wiadomo jakiego kraju. Działy się też rzeczy fajne. No między innymi Polska, która zyskała od innych jury bardzo dużo punktów. Po raz pierwszy od lat dostaliśmy dwunastki. No gratulacje, Ala, za twoje występy były naprawdę, naprawdę mocne. Zawiodły Szwecja czy Austria. No naprawdę bardzo mało punktów zdobyły, no ale w głowach wszystkich chyba została Bułgaria, która zmiotła konkurencję, no i to bardzo, bardzo mocno. Dara, dziewczyna, która ma zaledwie 27 lat, zachwyciła Europę swoim numerem Bangaranga. No to co wy na to, żebyśmy posłuchali teraz, jak brzmi ten numer, który wygrał tegoroczną Eurowizję. Dara i Bangaranga po raz pierwszy w Meloradiu. Melo.

0: Talk to you, to Enader w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo, 26 minut po 19. Słuchacie Meloradio właśnie. A chcecie zniżki do restauracji? W tej godzinie powiem wam o pewnym nowatorskim sposobie na to, jak je dostać. Meloradio. No i fajnie jeszcze zagram do 20. Na pewno Gipsy Win na playce Melo się pojawi.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
7: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
8: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
7: Get ready with me.
8: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
7: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
8: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
9: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: ten... Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara... Na mediaexpert.pl.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

Sun is Shining, tak? Czyli Sebastian Ingrosso w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Za chwilę nowość od Cerba i Ritory. Słuchacie Meloradia. Zbierasz śmieci i dostajesz zniżkę. Na taki pomysł wpadli nasi zachodni sąsiedzi. W stolicy Niemiec, Berlinie, powstał program, który zachęca do sprzątania. Takiego, wiecie, wokół, w mieście. Zasady są proste. No wystarczy wyrzucić coś z chodnika do śmietnika, wyłowić jakieś śmieci z wody albo zadbać w jakikolwiek inny sposób o czystość w mieście. No i jak to zrobisz, to dostajesz na przykład zniżkę w restauracji, albo darmowe wlotki do muzeów, albo na podróż kajakiem. No i tak sobie myślę, że szkoda, że nasi rodzice nam takich atrakcji nie zapewniali, jak musieliśmy co sobotę sprzątać nasze pokoje, jak byliśmy mali.

0: Sigala i Melody. Ten gość wystąpi już w te wakacje na Sunrise Festival, a jeżeli chcecie jeszcze więcej Sunrise Festival, to macie go oczywiście w Meloradiu w piątki po 21. Jak co tydzień, już taka nasza mała tradycja to będzie, że startujemy z programem Sunrise On Air. Tam jeszcze więcej o tej imprezie, muzy z tej imprezy i w ogóle czego tylko chcecie z Sunrise Festival.
1: A już o 20 zagramy
0: Yearbook Sea Graceland. A ta 20 już za moment wybije, więc zostańcie z Meloradiem po takie fajne dźwięki.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, już wróciłaś? Co kupiłaś? Kolejna sukienka.
2: No, nie tym razem. Księgowa rano mówiła, że potrzebne są nam w firmie koszty, więc kupiłam w Toyocie 3-letni samochód. W leasingu. Stoi na podjeździe. Po sukienkę jadę jutro.
3: Sprawdź ofertę autoryzowanego dealera Toyota Kamiński w Koninie przy ulicy Spółdzielców 15. Samochody różnych marek z gwarancją, dogodne finansowanie Toyota Bank i ubezpieczenie na miejscu. Toyota Kamiński zaprasza.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
10: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
0: Po reklamie. Autopromocja.
12: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
13: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A i po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
14: bakłażan.

0: Słuchaj na 102.9 FM. Idę w Melo.
1: Na zgrach już punktualnie 20. Słuchajcie, tu nie ma co gadać, tu trzeba grać, bo naprawdę mocne numery mam dla was w tej godzinie. Sony Fodera i My Lovin' to na pewno się pojawi, będzie David Guetta i Bibi Rexa z wielkim hitem I'm Good, czyli nową wersją Blue, a zaczyna Yearbooks i jego Graceland. Harmonijki na początek. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Millennium. Eli Goulding, to Don't Want Your Love. Słuchacie Meloradia, 13 minut po 20 na zegarach. Shakira będzie bogatsza. Słuchajcie, właśnie czytam, że wygrała walkę z urzędem skarbowym w Hiszpanii, no bo została posądzona o oszustwa podatkowe. Poszła z tym do sądu, nie zgodziła się, no a sąd powiedział, że no w sumie racja, nic takiego nie było. No i teraz nie musi płacić naprawdę potężnej grzywdy. 55 milionów euro. Tyle zostanie w kieszeni Shakiry. No i tak mi się wydaje, że niech się cieszy, że to w Hiszpanii się wydarzyło, a nie w Polsce. No bo znając nasze urzędy, no to sprawa to by się co prawda rozwiązała, ale wtedy jakby Shakira nagrała piosenkę na Mundial za jakieś 20 lat.

ten numer wywołuje tylko pozytywne emocje. A ile wspomnień! Kultowa sprawa na antenie Meloradio. Velvet i Chemistry to już za nami. 26 minuty po 20. Pychu z tej strony. Siemano. No i właśnie, ja siedzę w radiu. A gdzie siedzicie wy? Gdzie mnie teraz podsłuchujecie? Gdzie my teraz się słyszymy? Dajcie mi o tym znać. Gdzie teraz słuchacie Meloradia? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Za te najlepsze głosówki będę miał dla was zestawy naszego merchu. Torba, kubek i pomadka. Taki zestawik być może do kogoś z was trafi. Gdzie teraz słuchacie Melo? Dajcie mi znać, jestem naprawdę mega ciekawy, do kogo teraz mówię, no i gdzie teraz siedzicie, stoicie, jedziecie. Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki, no i fajnie wam grałem. Calvin Harris i Jazzy, ich nowość Satisfy, to już teraz. Melo.

0: ale żartowniejsze Weekend nazwali numer. Ja mam go grać w poniedziałek, no. Lizot w Meloradio. Już za nami 19 minut do 21 nam zostało. A gdzie wy teraz słuchacie Meloradia? Sprawdzam to cały czas, dajecie mi znać głosówkami na WhatsAppie. No i tak zrobiła Klaudia. Co tam u ciebie?
1: Hejka wszystkim.
0: No siema.
1: Wpadłam na genialny pomysł, aby w dzień wolny umówić się do fryzjera na 9. Żeby było lepiej. Nie w moim mieście, w którym aktualnie mieszkam, a w mieście rodzinnym, więc mam świetny poniedziałek.
0: No słuchaj, Klaudia, dałaś mi też znać, że 60 km w jedną i drugą przed tobą, no ale spoko, jak już wyjdziesz od fryzjera, to będziesz mogła przyjaciółkom powysyłać zdjęcia. No, jak ci będą pisały, że pięknie i zazdro, to w ogóle zapomnisz, że tyle trzeba było jechać. I będzie luz.

0: widziałem, jak śpiewaliście w samochodach. Plan B, a za chwilę wybije 21.
1: A już o 21 zagramy.
0: Inny fajny sztos będzie New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Ten numer punktualnie o 21 pojawi się na antenie Meloradia. To już za moment się stanie, a zagramy go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać ze z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak? To Allegro.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie. Meloradio z Łupca. Słuchaj na 102,9 FM. Idę w Melo.
9: Na zgrach już punktualnie 21. Słuchacie nas w naprawdę różnych miejscach. Dajecie mi o tym znać na WhatsAppie Meloradia. Cały czas zachęcam, żeby wysyłać głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Znalazł go Kuba. No i gdzie ty, Melo, teraz słuchasz?
10: No jak to gdzie? W tramwaju standardowo. Pozdrowienia dla motorniczych z Warszawy, dla Meloradia i całej mojej rodzinki. Buziaki, pa.
9: A pozdrawiamy również. No mam nadzieję, że u was poniedziałek też jest na dobrych torach, tak jak u Kuby. A ja postaram się, żeby był ten wieczór jeszcze lepszy. W&W i Kashmir Bed wam zagram na pewno. Będzie Cheat Codes i Demi Lovato. A zaczynamy od Bibi Rexy i jej New Religion. Tupychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

0: Iben i Hello w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 16 minut po 21. A gdzie wy tym późnym wieczorem słuchacie Melo Radia, dajecie mi cały czas znać na WhatsAppie, wysyłacie głosówki. Gosia, co tam u ciebie?
1: Cześć, ja akurat wracam od córki. Byłam u niej w Sosnowcu, teraz akurat jestem w samochodzie, dokładnie stoję na światłach w Czeladzi. Spędziłyśmy fantastycznie całe popołudnie, między innymi na zakupach, na plotkach, na pogaduchach.
0: No proszę bardzo, no jak mama z córką się spotkały i były plotki, pogaduchy i do tego zakupy, to ja się nie dziwię, że to popołudnie się skończyło o 21. Dzeko i Torres, l'amour toujours. Dla wszystkich, którzy teraz w autach są, ten numer sprawdzi się idealnie.

0: Alesso i Nate Smith, I Like It. Słuchacie Meloradia. 21.30 punktualnie na zegarach. No mamy późny wieczór poniedziałkowy, ale każda pora jest dobra na to, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200 do zgarnięcia tak naprawdę od ręki. Dostajecie się na antenę Meloradia i już możecie biec do bankomatu i wypłacać hajs. A na co takie 200? Na co tylko chcecie. Wbijacie na meloradio.pl, no i tam piszecie nam wasz pomysł na to, na co byście takie 200 wydali. Tak ostatnio zrobił Mikołaj. No i posłuchajcie, na co on hajs przepuści.
1: No super weekend ze znajomymi, z chłopakami. Grille i później żużel.
0: O, proszę bardzo. Na różne aktywności można 200 wydać. Meloradio.pl, tam się po nie zgłaszacie. DOD i nowość Closure to już teraz.

Główka sama chodzi, co nie? Milki, David Guetta, Just the Way You Are. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio. 16 minut do 22 nam zostało. Już nie tylko wynagrodzenie. No słuchajcie, mam przed sobą badania, które pokazują, na co młodzi stawiają, wybierając miejsce pracy. No i dżinziaki podobno bardziej od wynagrodzenia cenią sobie, uwaga, dobrą atmosferę i stabilność w robocie. Ale tak sobie myślę, że no co działa lepiej na atmosferę niż podwyżka, co nie? Nie bójcie się nam ich, drodzy szefowie, dawać. Od razu

Be Mine. To James Hype. Nowość od tego pana jeszcze przed 22, a my w międzyczasie kilka chwil temu poznaliśmy drugiego spadkowicza z Ekstraklasy. Arka Gdynia spada do pierwszej ligi, którą to w sumie Arkę ściągnął Brukbet Termalika Nieciecza. Panowie przed chwilą grali. No i skoro Brukbet już w tej pierwszej lidze jest, no to ściągnął też Arkę. No co, kumpla chciał mieć. No to ma. A trzeciego spadkowicza poznamy już w sobotę, wtedy ostatnia kolejka polskiej Ekstraklasy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój Tirexa, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na urodziny.
2: 200 już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień.

0: Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
2: bakłażan.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

0: To jest Melo Radio.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Mello. Mello Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja czuję ją. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja